rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie,

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
6: Zaczęło się tak sobie, 12 stopni, teraz na termometrach odczuwalna to 9, trochę więcej chmur, słońca jeszcze nie ma, bo to słońce jest relatywnie cały czas nisko jeszcze, prawda? Tak więc spokojnie, ono gdzieś tam będzie, niestety dopiero po południu, a przed południem spodziewajcie się dzisiaj deszczu w Warszawie, niedużego, ale jednak coś tam pokropi, no i sporo chmur przed południem, niestety to przed południem będzie takie sobie, przywyknijmy do tego słowa.
7: Jest 6 News SK2 Anna Łobocka. Ofiarą był krytyk Władimira Putina, 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemon Skrepecki. To nieoficjalne ustalenia w sprawie mężczyzny zastrzelonego wczoraj w Białej Podlaskiej przed jednym z bloków. Trwa obława na napastnika. Motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
8: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić. Prowadzi na dobro tego postępowania.
7: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii rozbił się bombowiec B-52. Doszło do tego tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Trwa ustalanie jej przyczyn. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno otworzyło nowoczesne kolejowe centrum przesiadkowe. Przy nowym peronie będą mogły zatrzymywać się dłuższe pociągi, mówi burmistrz Mielna Adam Czycz.
9: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
7: W centrum przesiadkowym powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride.
5: SK2 Sport.
7: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł wynik 1-1. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie.
6: No i mamy już 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam serdecznie, kłaniam się bardzo nisko. Jest to dobry dzień, ponieważ poniedziałek już za nami. Ja wiadomo, jak to jest z tymi poniedziałkami. No nie zawsze się chce. A wtorek to już jeden dzień bliżej weekendu. Dzień dobry jeszcze raz.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: A żeby ten dzień był jeszcze lepszy, to pozwólcie, że zaserwuję Wam tylko najlepsze polskie hity. Sanach już teraz w Radiu SK2.

10 minut po godzinie 6. Zdradzę wam tajemnicę. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Oj, jak mi się nie chce. Oj, jak mi się nie chce czasami robić coś, co mi każe, żebym zrobił, co mi każe żona, żebym zrobił. I już mówię wam, o co chodzi. Tak mnie jakoś naszło, bo wstając dzisiaj rano zauważyłem, że opakowanie po parówkach, które skonsumowałem wczoraj, cały czas leży w tym samym miejscu. Mimo, że moja kochana małżonka prosiła mnie wczoraj, może byś wyrzucił to opakowanie po skonsumowaniu swych parówek, tak żeby nie leżało na wierzchu i żeby zachować porządek w domu. I powiedziałam jej, dobrze kochanie, ja wyrzucę to opakowanie, gdy tylko skonsumuję parówki. I wiecie co się stało? Nie wyrzuciłem. I ono sobie cały czas tam leży i będzie tak leżeć jeszcze przez jakiś czas, bo znając moją kochaną żonę, ona dopnie swego i w końcu ja to wyrzucę. Ale tak mi się zaczęło coś kołatać i zaczęło mi się kojarzyć, że no może nie tylko ja tak mam. Może wy też tak macie, dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, że obiecujecie coś, że na pewno za chwilę to zrobicie, tylko dokończycie coś innego i za chwilę zrobicie i tamto. I to się nigdy nie dzieje. Czy jesteście takimi jak to się nazywa, dającymi obietnice, czy obiecywaczami na pokaz i tylko na chwilę? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Czy obiecaliście coś komuś, na przykład, że jutro na pewno to zrobię i to się nigdy nie stało? No, to czekam. Ta linia otwarta, można pisać do mnie SMS-y, można do mnie dzwonić, można nagrywać głosóweczki na Messengerze.

0: a ja już wiem, że nie jestem sam. Nie, nie, nie, jest nas wielu. 18 minut po godzinie 6. Jest nas wielu leniuszków, że tak powiem. Ze mną Asia. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Asia leniuszkiem nie jest, ale żyje sobie z pewnym leniuszkiem, tak?
1: Tak, oczywiście, z moim mężem.
0: Posłuchajcie, ja jak usłyszałem, co Asia tutaj robi i jak to u niej wygląda, to powiedziałam sobie tak. No, jeżeli usłyszy to moja żona, to podejrzewam, że wprowadzi to również i u mnie, to w czyn. Ale mówię, raz się żyje, trudno. Aśka, chwal się, jak to wygląda u ciebie z tym twoim mężem?
1: No, mąż to wszystko mój obiecuje. Nie wymaluje mi pokoju, czekam pół roku, ale mam na niego fajny sposób, no, bo wkładam jego brudne skarpetki pod podusie i od razu wszystko wykonuje.
0: Ale to zaraz, wkładasz te brudne skarpety nie po to, żeby on je wyniósł później, żeby się uprało, tylko wkładasz mu te brudne skarpety i pokój już jest wymalowany, tak?
1: Oczywiście.
0: Czyli rozumiem, że te brudne skarpety go przepędzają, nie dają mu spać. To jest tak jak księżniczka na ziarnku grochu, rozumiem? On nie może się znaleźć swojego miejsca.
1: Tak, ale skarpetki też lądują w pralce.
0: No proszę bardzo, właśnie tego się bałem, Sposób na brudne skarpetki męża. Włożyć mu je pod poduchę. No dobra, ale pokój wymalowany już, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, czekam.
0: Czyli tych skarpetek musi się nazbierać cały kosz, żeby on się użył.
1: Pewnie tak.
0: Twardszy zawodnik. Dobrze, Asia, dziękuję ci bardzo. To do ciebie lecą prezenty od Radia SK 2.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiam, trzymaj się, miłego dnia życzę i do was pytanie leci cały czas. Czy jest coś takiego, co obiecujecie sobie codziennie, że no jutro na pewno to zrobię i nigdy to się nie dzieje? 7268 2686 albo Messenger. Zapraszam. SK.

25 minut, już 6 nawet minut. Po godzinie 6 wraca sprawa lodów z Pszczyny. Jak pamiętacie, dzieci w Pszczynie dostawały darmowe lody, jeżeli przyniosły do lodziarni świadectwo z biało-czerwonym paskiem. No, ale później wszystko zmieszała się pani rzecznik praw dziecka, no i ta tradycja została odwołana. Później pani rzecznik zaproponowała w takim razie, że no to zorganizujmy taki wielki festyn dla wszystkich, bez wyjątku. Czy masz świadectwo z paskiem, czy bez paska, to przyjdź na ten festyn. Starostwo się też na to zgodziło, ale tutaj pojawiły się kolejne problemy, ponieważ starosta pszczyński początkowo oczywiście zaangażowanie w przedsięwzięcie chciał wykazać, natomiast wycofał się z tego tematu, ponieważ mówi, że po pierwsze, no może nie być komfortu uczestników, może nie być bezpieczeństwa uczestników, a poza tym pojawiły się doniesienia o możliwym mobbingu w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Czyli dzieci z Pszczyny zostały bez darmowych lodów, bez festynu, za to pani rzecznik sama sobie wystawiła świadectwo i to jeszcze przed końcem roku szkolnego. Peska.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: I po reklamie.
11: 12 stopni cały czas na termometrach odczuwalna. To jest dziewiątka, no może dziesiątka, delikatnie. Wyglądał za okno, ale tam jeszcze deszczu nie ma, natomiast ten deszcz się pojawi, tak przynajmniej twierdzą meteorolodzy. No i do tego mamy sporo chmur. Zza tych chmur wyjdzie słońce, ale dopiero gdzieś tak w okolicy 12, później z przerwą, 14, 15 już ma być słonecznie. Im bliżej wieczoru, tym więcej słońca, a jutro już będzie bardzo dużo słońca.
12: 6.31 News SK2 Anna Łobocka zaczyna.

To Bławy w Małopolsce. Policja w Limanowej poszukuje 19-latka w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy. Prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, podaje policja. Więcej o sprawie w naszych kolejnych newsach. Do estońskich urzędów i agencji państwowych nie będą od razu docierać e-maile wysyłane z Rosji. Ze względu na ryzyko cyberataków zostaną one objęte kwarantanną, zanim trafią na służbowe skrzynki. Ameryka przestała być przyjazna imigrantom, tak uważa blisko 6 na 10 dorosłych Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z wysp Pacyfiku. Jak twierdzą, ostatnio zaczęli nosić przy sobie dokumenty potwierdzające status imigracyjny albo obywatelstwo USA. Zmienili też mocno swoje życie codzienne.

0: Dalej, jedziecie pewnie teraz sobie gdzieś do pracy, no to ja wam tylko powiem, że mamy 22 minuty do godziny 7. No i w tym temacie Paweł do mnie odezwał się na Messengerze a propos tego leniuchowania i odkładania wszystkiego na jutro, czyli na nigdy. Paweł pisze tak: cześć, tu SK2. U mnie klasyką jest tekst: jutro na pewno zatankuję auto wieczorem, żeby rano nie tracić czasu. Efekt? Codziennie rano jadę na oparach, modląc się w korku o cud, a kontrolka paliwa świeci mi się w oczy mocniej niż słońce. Miłego dnia! Miłego dnia, Pawełku, w takim razie pamiętaj, jesteś porządnym człowiekiem, nie tankujesz po południu.
1: SK2.
0: Tylko wracasz do domu, prościutko. Tankować należy raz w tygodniu, powiedzmy sobie w sobotę na przykład, po korek, no i później cały tydzień masz z głowy. Robię tak od jakiegoś czasu i się nie martwię, że do pracy nie dojadę. Mój szef jest zadowolony. O.

0: padał ten...
1: Dwa. Dokładnie dwa dni obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. No i moi drodzy, BKP się chwali, że wprowadziło rekordową liczbę 560 połączeń dziennie, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłymi wakacjami. Na przykład wprowadzono połączenia na Mazury nowe, w góry też można pojechać. Są nowe połączenia jakieś tam na Hel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie chodzi o to, że no rekord, padł rekord, tych połączeń jest naprawdę dużo. No i krytycy mówią wprost, no, więcej pociągów, czyli większa szansa na większe opóźnienie. I teraz pytanie ciekawe, czy polska kolej to pociągnie?
2: SK2.
1: 10,5 minuty do godziny 7.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: A wy możecie wylądować razem z nami na Stadionie Narodowym, razem z nami i ze Sławkiem Peszko i z nim sobie postrzelać karniaki na prawdziwym Stadionie Narodowym. Już po godzinie 7, moi drodzy, kolejna osoba będzie miała szansę, żeby na Stadion Narodowy się dostać i zagrać nawet od 10 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? Najpierw trzeba wejść na sk2.pl, tam wysłać swoje zgłoszenie do naszej zabawy, a później być może do was oddzwonię po godzinie 7. Jak już oddzwonię i puszczę wam, co też Sławek Peszko nie dopowiedział, to wy musicie odgadnąć, co on nie dopowiedział. Zadanie na dzisiaj brzmi...
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No i wy wykańczacie to, co jest wygwizdane. Jeżeli nie pamiętacie, co Sławek Peszko chciał powiedzieć, to zapraszamy. sk2.pl, tamten dźwięk jest dostępny. Czekam jeszcze przez chwilę na wasze zgłoszenia, a później do kogoś z was zadzwonię. Punktualnie o 7 newsy.
2: SK2.

0: Wy plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: I po reklamie.
14: Dzień bez jakiejś kolizji na trasie toruńskiej w stronę Żoliborza to dzień stracony, więc dzisiaj taka kolizja miała tam miejsce. Uważajcie, korek tworzy się już w Markach tak naprawdę. Niech będzie Targówek. O, od Targówka po Żoliborz wszystko tam stoi. Jeżeli chodzi o tę temperaturę, to teraz mamy już 13 stopni, czyli stopień więcej. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni. Słońce pojawi się dopiero pod wieczór niestety, natomiast jutro przygotujcie się na bardzo piękny dzień.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. Akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
16: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
15: Program CPN będzie stopniowo ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Dziś wygasła już obniżka akcyzy na paliwa, a obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca. To ze względu na poprawiającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Kierowcy już teraz szykują się na droższe paliwo.
17: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
18: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
17: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
19: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
18: Będzie odczuwalnie?
19: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna.
18: Ale dobrze było?
17: No dobrze było, w sumie było dobrze.
15: Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, a diesla 6,37. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca. Warszawskie Targi Obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
20: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
15: Warszawskie Targi Obronne już w ten piątek i sobotę w Centrum Targowym Expo 21.
13: SK2 Sport.
15: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, a ten jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
14: No to mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Najlepsze polskie hity w pogotowiu czekają, moi drodzy. To zaczynamy tą nierówną walkę z wtorkiem. Za chwilę, tak jak powiedziałem, będziemy sobie próbować wykończyć Sławka Peszka. Zadanie trudne.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
14: A na razie budka suflera. 3 minuty po godzinie 7.

Tak brzmi numer 4 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli 4 pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Cały czas możecie głosować i zachęcam was do tego, bo w piątek kolejne notowanie, do piątku coraz mniej czasu, a to tak naprawdę od was zależy. Kto wyląduje na miejscu pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej, aż do miejsca 20. Są też oczywiście propozycje, do których was zachęcam, żebyście też to zajrzeli, no i na przykład zagłosowali sobie na, nie wiem, Artura Rojka, albo na cokolwiek, co tam jest. Tak czy inaczej, wszystko w waszych rękach, moi drodzy. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18. Łukasz Zduńczyk to wszystko ładnie przeliczy, pododaje, no i mu wyjdzie, co będzie numerem 1 już za tydzień. A tymczasem gramy Bajm, Szklanka Wody. Za chwilę też postrzelamy sobie troszkę karniaki.

0: Eska, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: A wygrać można naprawdę, naprawdę dużo, bo nawet 10 tysięcy złotych. Można pojawić się w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Można dostać od nas 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze się przespać w fajnym hotelu w Warszawie. To wszystko dla tych osób, które wykończą Sławka Peszkę. A dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Patryk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć Patryku, zgłoszenie twoje mnie urzekło. Napisałeś tak: od najmłodszych lat godnie i z honorem reprezentowałem B-klasowe drużyny wszystkich wsi w okolicy. Do ostatniej kropli potu walczyłem o zwycięstwo i nagrody na koniec. Zdarzało mi się również zastępować sędziego liniowego. No proszę bardzo, czyli Patryk, ty piłkarz jesteś?
3: Tak, można tak powiedzieć.
2: A ty bardziej wolałeś ten grać czy sędziować?
3: Oczywiście grać, godnie reprezentować drużynę.
2: Co ci się udało ugrać, wygrać?
3: No, zdarzyło nam się nie jeden awans uplasować, ale jednak na tym niższym szczeblu.
2: Pięknie, czyli a karne strzelałeś?
3: Proszę?
2: Karne strzelałeś, karniaka jakiegoś?
3: Oczywiście, że tak. No,
2: i trafiałeś?
3: Zdarzyło się też nie trafić.
2: Zdarzyło się, o proszę bardzo, dobrze, że się przyznałeś. No dobra, Patryk, posłuchaj, staniesz dzisiaj przed szansą, żeby zagrać również na Stadionie Narodowym ze Sławkiem Peszko. Wystarczy, że no, za chwilę go wykończysz, że tak powiem. Zasady są bardzo proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, jeśli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Dobra, no to uwaga. Jeżeli jesteś gotowy? Gotowy?
3: Tak.
2: Dobra, to słuchaj uważnie.
4: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Historia.
2: Historia. Czy to jest historia, mój drogi? Sprawdzamy, czy to jest historia i... To nie jest historia. To nie jest historia, niestety. Nie chcę powiedzieć, że byłeś blisko, bo byłeś nawet troszkę daleko. A nie, chociaż nie, byłeś blisko, ale to nie jest historia. Mój drogi, niestety nie udało się. Ta zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie są nagrody pocieszenia.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się w takim razie. Moi drodzy, to nie jest historia. To o tym Sławek Peszko nie mówił. No to czekamy na kolejnego śmiałka, który się zmierzy ze zdaniem wypowiedzianym przez naszego klasowego reprezentanta Polski. Co powiedział Sławek Peszko? Jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać tego dźwięku, to zapraszamy was na sk2.pl. Tam można się w niego wsłuchać i doskonale zastanowić, co też Sławek miał na myśli. Kolejna runda jeszcze przed południem. Słuchajcie uważnie Radia SK2, bo też pojawią się podpowiedzi.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Urszula i Rysza na Rysa na szkle oczywiście, 24 minuty po godzinie 7. Kawałek, który wzbudzi takie piękne wspomnienia w każdym, prawda? Bo to jest ta klasyka polskiej najlepszej muzyki. A jeżeli chodzi o wykończenie Sławka Peszki, no to jeszcze dzisiaj dwie osoby będą miały szansę to zrobić. A być może jedna, jeżeli za chwilę w kolejnej rundzie ktoś odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli. SK2.pl, tam wchodzicie, tam możecie się osłuchać z tym, co on ma do powiedzenia. No i zgłaszacie się przez formularz. Czekamy na pierwszego śmiałka, który pojedzie z nami na Stadion Narodowy.

0: urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
7: SK in the Sun.
6: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
7: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
6: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
8: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
9: Zapraszam, Kuba Przygoński.
8: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
10: Lato w mieście? Wpadaj do Teatru Kapitol. Gramy przez całe wakacje. Gorące tytuły, wielkie emocje i najlepszy oddech od upałów. A w każdą sobotę po spektaklu, po tańcówki do późnej nocy. Teatr Kapitol. Tu lato gra główną rolę. Sprawdź na teatrkapitol.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
13: Chyba trzeba trochę pochuchać na ten termometr, żeby było cieplej, bo na razie jest zaledwie 12 stopni. Jak dla mnie to jest mróz. Ja jestem ciepłolubiem, nie wiem jak wy. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni na termometrach w Warszawie. Słońce pojawi się dopiero pod wieczór. Jutro za to bardzo słoneczny dzień i dużo, dużo więcej stopni na termometrach, bo nawet 22 stopnie. A czwartek to już w ogóle będzie wypasione. Tak więc byle do czwartku, moi drodzy, przeżyjmy jakoś ten pochmurny wtorek.
14: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. W ostatni piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt. Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Jak przekazał Waldemar Żurek, z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany, a chodzi o udział w tzw. aferze hejterskiej i posłużenie się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania w Warszawie. Mundial za oceanem już zbiera żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamusiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej 1-5 porażce z Szwecją.

Tak ktoś może powiedzieć, patrząc na zegarek, 22 minuty zostały do godziny 8. No trochę już późno, jeżeli ktoś ma na 8 do pracy, to ostatnia chwila, żeby wyjść, no i być może się nie spóźnić. Kombina za nami, a przed nami bobry z obornik, które się wkurzyły, bo ktoś zniszczył im tamę. No i bobry w obornikach postanowiły, że za jedną zniszczoną tamę to one odbudują 7 tam. Ktoś im zniszczył jedną, to no, dlaczego by nie? To my budujemy w takim razie 7 tam. Zastanawiam się, który w bubr na to wpadł. To musiał być jakiś wkurzony bubr budowniczy, bo wiadomo, bubr

0: proszę bardzo, w takim razie SK2 bawi i uczy, uczy i bawi. Nauczmy się czegoś. Korowódka dębówka brzmi może jak wyrób bimbrownika, ale nie, z tym nie ma żartów, moi drodzy. Groźne gąsienice pojawiły się w 3 regionach Polski, wywołują silną alergię. Ostrzeżenia przed gąsienicą, tą korowódką dębówką, pojawiły się już w województwach małopolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Gąsienice posiadają parzące włoski, które są wstrzykiwane, przez które są wstrzykiwane substancje zagrażające i mogą być unoszone przez wiatr na duże odległości te gąsienice. Uważajcie, kontakt z włoskami może powodować silne podrażnienia skóry i inne reakcje alergiczne. W przypadku kontaktu z włoskiem, i tutaj uwaga, bo to jest ważna informacja, zaleca się zdjęcie i wypranie ubrania w wysokiej temperaturze i przemycie skóry letnią wodą. No, to już wiecie, czyli jak zaatakujecie korowódka, dębówka swoimi włoskami, to jak sama nazwa wskazuje, trzeba zalać robaka.
1: SK2.
0: Dziesięć minut do godziny 8:00.

0: A musi minąć godzina 8, żeby zagrać w Państwa Miasta. Rzeczywiście po godzinie 8 zagramy w Państwa Miasta. 5 minut zostało do tej granicznej godziny. Już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy dzisiaj. No właśnie, zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie bardzo proste. Gdzie będziecie za 5 minut? Gdzie będziecie za 5 minut? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. No i po 8 gramy w Państwa Miasta.
1: SK

0: liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Piękne słońce, ciepła woda, jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco, można się poopalać. Nie, nie, to nie jest pogoda dla Warszawy na dzisiaj. To są zdjęcia Julii Weniawy z dzisiejszego Super Ekspresu, niestety. Bo dzisiaj w Warszawie dużo więcej chmur niż słońca. Przygotujcie się na to. No i zaledwie 13 stopni. Teraz na termometrach maksymalnie 20 stopni. Jeszcze w trakcie dnia może popadać, tak więc w ogóle katastrofa, jak dla tych, którzy nie lubią takiej pogody.
11: Jest ósma news SK2, Anna Łobocka. Psy, drony i topry w akcji w Mszanie Dolnej. W Małopolsce trwa obława na 19-latka. Policja poszukuje Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy, byłej dziewczyny, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
12: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
11: Służby przeszukują okolice w poszukiwaniu podejrzanego.
12: W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych. Ustawiono punkty blokadowe, wykorzystywane są drony policyjne oraz GoPro. Mieliśmy grupy poszukiwawcze. Przeszukiwany jest głównie bardzo duży teren leśny, masywy leśne wokół tutaj miejsca, gdzie doszło do zdarzenia.
11: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Od pół godziny trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzi je premier, a zwołano na wniosek szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem spotkania jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Więcej o tym w naszych dzisiejszych newsach. Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Tuż przed pierwszym meczem reprezentacji Iranu na mundialu doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco. W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2, a już za chwilę więcej newsów z mundialu.
9: SK2 Sport.
11: Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci. To o 21:00 przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią. O 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercie przez sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
10: 2,5 minuty po godzinie 8. Posłuchajcie, nie wiem, czy też tak macie. Ja zauważyłem na przykład, że im starszy jestem, tym bardziej mi zależy na tym, żeby lepiej wyglądać na zdjęciach. Szczególnie na USG, tomografii i rezonansie.

10 minut po godzinie 8 przenosimy się do Żyrardowa, moi drodzy, pod Warszawą. To jest takie miasto. Policja poinformowała ostatnio, że zatrzymała 42-letniego mieszkańca tego miasta, który ukradł, uwaga, 36 opakowań papieru toaletowego zawierających łącznie 1800 rolek. Wartość skradzionego towaru oszacowano na ponad 1000 zł. 42-latek już usłyszał zarzut kradzieży, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności za kradzież papieru toaletowego. Ciekawe, tak się zastanawiam, jaką linię obrony przyjmę, bo mi się wydaje, że facet chyba miał w przeszłości bardzo przykrą sytuację w toalecie, prawda? Pewnie mu rolki zabrakło, gdy była potrzebna, a to właśnie w takich chwilach człowiek zaczyna rozumieć, które papiery są naprawdę.

0: Wiktor Jakida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów, a już za chwilę na antenie Radia SK2 pojawią się dwie panie, Ania i Asia.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo to czas na Państwa miasta, czyli Ania i Asia, słowo się rzekło, są z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. Drogie panie, no to zagramy dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady naszej zabawy. Ja mam koło, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Która z was zdobędzie więcej punktów, zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, zdobywa nagrodę pocieszenia. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi wam się joker, to możecie sobie same wybrać po literce. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Jasne. Drugie jasne będzie?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy dwa jasne. Okej, super. Ania dzisiaj odpowiada jako pierwsza. Aniu, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: Proszę cię bardzo. Za mocno zakręciłem się. Kręci i kręci się, zatrzymać nie może. Dobra, zatrzymało się. Literka E. E. Tak. E jak ej ty. Tam. Wszystko jasne?
4: Tak jest.
0: Dobra, to uwaga. Aniu, na literkę E potrzebuje państwo.
4: Ekwador.
0: Miasto.
4: Elbląg.
0: Znana postać.
4: Ela Zatębowska.
0: Roślina.
4: Eukaliptus.
0: Kolor.
4: Eukaliptusowy.
0: Zawód?
4: Elektryk.
0: No tutaj ten zawód to już tak był po czasie, ale powiedz mi jeszcze, powtórz mi jeszcze raz znaną postać.
4: Elżbieta Zapętowska.
0: Elżbieta Zapętowska, tak też myślałem. Dobrze usłyszałem. Dobra, okej. Okay. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5 punktów dla Ani, bo zawód już był po czasie. 5 punktów dla Ani. Asia, do pobicia 5 punktów.
4: Dobrze.
0: Dobrze? No zobaczymy, czy dobrze. Asia, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
0: Proszę cię bardzo. Trochę lżej zakręciłem, bo nie mamy całego dnia, żeby tutaj spędzić przy tym kole. Mamy już literkę dla ciebie. To jest literka K. K. Na literkę K zaczyna się najpopularniejszy polski przerywnik, jaki może być. Wszystko jasne?
4: Dobrze. Tak, jasne, tak? Jasne.
0: No dobra, no to jak jasne, to lecimy. Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kraków.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kogel Mogel.
0: Imię.
4: Karolina.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlety schabowe.
0: Zawód.
4: Krawcowa.
0: Samochód.
4: Kia.
0: Wow, no to żeś zaszalała, Aśka. Zaszalałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Asi, 5 punktów dla Ani. To znaczy, że dzisiaj prezent marzeń trafia w ręce Asi. Udało się.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Pozdrawiamy, drogie panie. Czy chcecie, macie teraz okazję do tego, żeby pozdrowić? Może Ania w takim razie niech pierwsza pozdrowi, jeżeli chce.
4: To pozdrawiam mojego męża i teściową, do której się właśnie udajemy.
0: Pozdrawiamy również teściową. Teściową warto pozdrowić zawsze. Asia, pozdrowienia od ciebie?
4: Pozdrawiam synka Szymona, Pawła i całą rodzinę.
0: A ja was wszystkich też pozdrawiam, ściskam i słyszymy się w Państwach Miastach jutro po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

8:24 i 34,5 już teraz sekund. Podaję ten czas, bo wiadomo, czas to pieniądz, moi drodzy, a jest taka osoba, która i czasu, i pieniędzy ma w brud, że tak powiem, Elon Musk. Został pierwszym bilionerem w historii świata po debiucie jego firmy SpaceX na giełdzie. Jego majątek szacowany jest teraz na około 1 bilion i wiele tam zer. Ponad 1 bilion dolarów. No tyle ma kasy ten facet, wyobraźcie sobie. Ma więcej kasy niż 3 kolejnych ludzi z listy najbogatszych ludzi na świecie. To jest nieprawdopodobne. I powiem wam, że no ja na przykład wczoraj w szafce znalazłem bulion i pomyśleć, że od wielkiego

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
2: i wygraj udział w

0: pomocą Lisiego Kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Lato w mieście? Wpadaj do Teatru Capitol. Gramy przez całe wakacje. Gorące tytuły, wielkie emocje i najlepszy oddech od upałów. A w każdą sobotę po spektaklu, po tańcówki do późnej nocy. Teatr Capitol. Tu lato gra główną rolę. Sprawdź na teatrcapitol.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
9: Prymasa Kasprzaka, toruńska, do tego prosta, grójecka, wawelska. Mamy też korek na Bitwy Warszawskiej, mamy korek w Alei Niepodległości do Wawelskiej. Stoi nam most Łazienkowski, stoi nam most Poniatowskiego, stoi nam most północny, również delikatnie się korkuje. No to nie ma takiego dramatu, ale zjazd z mostu Siekierkowskiego również zakorkowany. Jeżeli chodzi o pogodę, teraz 13 stopni, dzisiaj maksymalnie 20 stopni.
10: 8.30 News SK2 Łobocka. Policja znalazła ciało. Prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Wracamy do informacji z Małopolski. W gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za młodym mężczyzną po zabójstwie 19-latki jego byłej dziewczyny. Nasi reporterzy zbierają informacje do sprawy. Będziemy wracać. Szpital w Ostrzeszowie w Wielkopolsce zamyka porodówkę. Po półrocznym zawieszeniu placówka podjęła oficjalną decyzję. Od 1 lipca nie będzie prowadzić położnictwa i neonatologii. Powodem problemy kadrowe i spadająca liczba urodzeń. Polacy na tegoroczne wakacje wydadzą najczęściej od 2 do 4 tysięcy złotych. Tak wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, a także polskie morze.
11: Najlepsze polskie hity.
9: SK2. 29 minut do godziny 9:00.

Nie wiem, co jest, ale Kuba i Kuba chyba mają rację. Lato chyba trochę wystygło, bo jest tak sobie, jeżeli chodzi o pogodę. No nie jest ładnie na razie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Dlatego wróćmy ze wspomnieniami do tych czasów, które kiedyś to były. Bo kiedyś to było, prawda? A już nie ma. I teraz przypominamy sobie, o czym to pisały gazety, portale. Kiedyś, dawno, dawno, dawno, dawno temu. To jest nasz kącik odkurzający, gdzie odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. No to sprawdzamy, co też się pisało wtedy. Schröder. Polska nie może liczyć na rabat polityczny. Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder ostrzegał Polskę, że nie może liczyć na ulgowe traktowanie ze względów politycznych przy ocenie jej przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Pisała Wirtualna Polska 16 czerwca 2001 roku. Może i 25 lat temu żadnego rabatu od Unii nie dostaliśmy. Za to dzisiaj bierzemy od niej kredyty.

Oczywiście, że tak. Wakacje przed nami, moi drodzy. 16 dzień czerwca już, więc do wakacji coraz mniej czasu. Do godziny 9 też coraz mniej czasu, bo już tylko 12 minut. A tymczasem we Włoszech wszedł w życie kontrowersyjny zakaz parasolek na plaży. Władze jednej z miejscowości na Sardynii wprowadziły taki zakaz. Parasoli plażowych nie mogą posiadać osoby w wieku, uwaga, od 10 do 65 lat. No to czyli osoby do 10 lat, a więc dzieci i osoby po 65 roku życia, a więc no, emeryci, takie parasole na plaży będą mogli sobie stawiać, a reszta nie. To samo dotyczy leżaków i to podzieliło turystów. Niektórzy mówią, że fajnie, bo więcej miejsca. Inni mówią, że to jest najgłupszy pomysł na świecie. Spójrzmy na to też z innej strony, prawda? To otwiera nam nowe możliwości biznesowe. Tylko patrzeć, jak obok wypożyczalni leżaków i parasoli będą powstawały wypożyczalnie dzieci i seniorów.

0: Kręcić to się będzie wam w głowie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy, a cały czas jest na to szansa, bo dzisiaj Patrykowi nie udało się odgadnąć tego słowa, które na myśli miał Sławek Peszko.
1: A które to słowo?
0: A nie powiem ci, nie powiem. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. SK2.pl, tam można sobie odsłuchać Sławka, co powiedział. I to wygwizdane słowo trzeba nam ładnie streścić i określić i powiedzieć, co to jest za słowo. I wtedy wybierzecie się z nami na Stadion Narodowy obejrzeć meczycho z mundialu i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko.
1: I nawet 10 tysięcy złotych do wygrania.
0: Tak, czyli co? Wykańczamy Sławka Peszka.
1: No, że dokańczamy bardziej,
0: no,
1: tak?
0: Ty dokańczasz, ja wykańczam. Niech będzie. Dobra, Kasia Grodzka już w studiu, za chwilę to ona się wami będzie zajmowała. Co tam u ciebie ciekawego będzie po 10?
1: No, między innymi muzyczne wspomnienia. Z wehikułem czasu będziemy się przenosić, na przykład.
0: A ze Sławkiem też będziecie coś...
1: Będziemy, po godzinie 11 będziemy szukać osoby, która dołączy do tej 11 marzeń. Dokańczać, wykańczać i w ogóle grać najlepsze polskie hity.
0: Czekam na tą osobę. Dużo wspomnień, moi drodzy, po godzinie 9. Zapraszamy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: I po reklamie.
14: Człowiek tu się chciał ładnie ubrać. Na nóżki założyłam balerina kapucina, a tu wychodzę na dwór i wieje. Potworny wiatr jest, słuchajcie. Naprawdę nie jest ciepło.
15: No nie jest ciepło. Mam tę odczuwalną temperaturę zaledwie 9 stopni właśnie przez ten wiatr. I ten brak słońca, które dzisiaj jednak powinno zza chmur wyjrzeć. Trochę nam się cieplej zrobi niż wczoraj, bo dzisiaj mamy mieć 20 stopni, ale to dopiero wstęp do tego, co przed nami, bo jutro zdecydowanie wcześniej, a upalny weekend. Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Policja sprawdza tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
15: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka Autobusik w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Policjantów powiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na jego ciele siniaki. Na nagraniach z monitoringu widać, jak opiekunka szarpie 2-latka i ciągnie po podłodze. Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
17: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
15: Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Ratusz zarządził w żłobku szczegółową kontrolę i zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg. Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
13: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
15: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
18: SK2 News, Warszawa.
15: Intercity Kruszewski zatrzyma się też w Warszawie. Tak nazywa się nowy pociąg kursujący już między Łodzią a Trójmiastem, informuje prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
19: Codziennie będziemy mogli go spotkać na trasie pomiędzy Łodzią, Warszawą, Mławą a Trójmiastem.
15: Skład pociągnie lokomotywa z ilustracjami pracy strażników granicznych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak, symulator dachowania w najbliższy piątek i sobotę w hali Expo 21, pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Pierwszego dnia spotkanie i dyskusje ekspertów, drugiego pokazy i warsztaty dla publiczności.
14: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. No ciężko jest tak strzelić, co Sławek Peszko powiedział i dokończyć jego myśl, ale podpowiem, że kto słuchał Jarząbka przed godziną 9:00, ten powinien już wiedzieć, co słynny Peszkin powiedział, a ja gram wam 10 najlepszych polskich hitów. Kamil Bednarek, muzycznie na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: No tak, jak czegoś nie wiemy, to od razu zakładamy, że to nie do końca jest prawda. Magda Fami, kłamstwo za nami w Radiu SK2, ale wy naprawdę bardzo mocno próbujecie zgadnąć, co autor, czyli Sławomir Peszko, miał na myśli w swojej dzisiejszej złotej myśli, którą musicie dokończyć. Ja przypomnę tę złotą myśl.
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No właśnie, i rano nasz słuchacz Patryk poleciał buddą, czyli że tworzy się historię, i to był zły strzał. Po godzinie 11 kolejna szansa na dołączenie do 11 marzeń Radia SK2, SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na szali spotkanie ze Sławkiem Peszką i szansa też zdobycia 10 tysięcy złotych przy strzale karniaków. A dzisiaj po godzinie 17 robimy dla was taką specjalną małą integrację, bo Sławek Peszko będzie gościem u Kingi Barygi. Oczywiście wy też jesteście zaproszeni na to antenowe spotkanie. Wszystko też zobaczycie na naszych eskowych socjalach.

0: Biała Armia, zespół BAM na antenie Radia SK2, a na Mundialu dziś w nocy pojawi się reprezentant Armii Biało-Czerwonej, czyli że polskiej oczywiście. Chodzi o mecz obrońców tytułu Mistrza Świata, czyli Argentyny, która zmierzy się z Algierią. A o co mi chodzi z tym reprezentantem? O to, że ten mecz będzie sędziował Polak, Szymon Marciniak. Więc jeśli będziecie oglądać to spotkanie na żywo w nocy, to nie zapomnijcie tak zraz zaskandować, że Polska górą. Też się będzie liczyło.
1: SK2. Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
9: Zapraszam, Kuba Przygoński.
8: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato w mieście? Wpadaj do Teatru Capitol. Gramy przez całe wakacje. Gorące tytuły, wielkie emocje i najlepszy oddech od upałów. A w każdą sobotę po spektaklu po tańcówki do późnej nocy. Teatr Capitol. Tu lato gra główną rolę. Sprawdź na teatrcapitol.pl.
1: I po reklamie.

0: Jakoś tak to w życiu jest, że najlepsze porady są od Ani. Te kulinarne podsuwa nam Ania gotuje, a te na zdrady podpowiada. Ania Dąbrowska w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy z Polski i z zagranicy. Również warto zrobić głośniej.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
7: SK in the Sun.
6: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
7: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
6: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Doceniam deszcz, oczywiście, że tak. Niemniej powiedz mi, kiedy będą te upały, bo już się nie mogę doczekać.
15: W piątek. Naprawdę będzie już około 30 stopni. Sobota, niedziela równie upalna, może i bardziej. Do tego czasu musimy trochę cierpliwości się tutaj, w cierpliwość zaopatrzyć.
0: A 10-20. A jakieś opady deszczu dzisiaj będą?
15: Nie, dzisiaj na tej w tej prognozie nie widać, ani okay. Jutro też.
0: No to cierpliwości, do ciepła.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Obława na chłopaka trwała przez całą noc, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
16: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
15: Przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, podczas której młody mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawiano o przygotowaniach do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5000 żołnierzy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich rosyjskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
15: Na spotkaniu omawiano też raport dotyczący gotowości polskiej armii i instytucji państwowych do tego przedsięwzięcia. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, mówi Stanisław Broński z TPN.
13: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
15: Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowania zwierzyny.
18: K2 News, Warszawa.
15: Stołeczny ratusz kontroluje miejskie szpitale w związku z zatrudnieniem lekarza jednocześnie byłego już radnego KO. Ten w trakcie specjalizacji z anestezjologii i jednocześnie koordynator SOR-u w ubiegłym roku w szpitalu południowym zarobił 1 600 000 złotych. Nie tylko koncerty, ale też warsztaty i słowiańskie tradycje 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan Wianki nad Wisłą.
19: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
15: Mówił Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady.
0: Ja myślałam, że Big Brother się w Polsce dawno skończył, a tu się okazuje, że trwa edycja tatrzańska. Oby wygrał ją Dzięcioł, żeby wszystko się tam zgadzało. Tutaj Radio SK2 na poranne dobudzenie. Agnieszka Chylińska na początek tej godziny. Przed nami też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 10:00.

zespół Bratchanki. Gdzie ten, który powie mi, gramy wam w Radiu SK2? No a jemu nikt nie powiedział, żeby uważał z bawieniem się w zakłady. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Pewien kibic był tak pewien wygranej Hiszpanii w meczu z Republiką Zielonego Przylądka na Mundialu, że postawił na nich okrągły $1 000 000. Jak już teraz wiemy, spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co uznano za gigantyczną sensację. Pan kibic w jeden wieczór w sumie stracił ogromną fortunę. Ja podejrzewam, że już do końca życia odpuści sobie jedzenie nachosów i quesadilla. No i tak stanęłyby mu w gardle, jak ten nieszczęsny zakład. SK2

się na motocyklach. Wiem tylko, że są głośne, ale też i bywają piękne, to trzeba docenić. Ponoć w niektórych kręgach, jak ktoś powie na Harley'a Davidsona, że to motocykl, to jest wielka potwarz, jest to wielka afera, więc ja już nic więcej nie mówię. Niech o Harley'u zaśpiewa zespół Jam. Harley mój już teraz w Radiu SK2.

0: Proszę, jakie hity o miłości gramy wam w Radiu SK2 i Marisa, jej odkochaj. A wcześniej Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Co słychać u Dawida? Pytacie? Fajne rzeczy się kroją. A zresztą Dawid sam o nich opowie już jutro na naszej antenie. I to, słuchajcie, nie sam, bo po godzinie 19 wraz z Margaret odpalą premierę wspólnego singla. Nazywa się ten singiel Później ci opowiem. Całą wizytę Dawida i Margaret zobaczycie oczywiście na naszych socjalach.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
7: Szukasz miejsca na event, który zrobi efekt wow? Teatr Capitol i Foxel 11 by Teatr Capitol to wyjątkowe przestrzenie na konferencje, imprezy firmowe, gale i prywatne przyjęcia. Cztery sceny teatralne, klub muzyczny i niepowtarzalna atmosfera. Spektakl może być jedną z atrakcji wydarzenia. Sprawdź szczegóły na teatrcapitol.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą. Zespół Tilaf na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Co się będzie działo po 11? No, będę dzwoniła do kogoś z Was, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl. Chodzi oczywiście o naszą przepiękną akcję SK Karniaki Cup. Będziemy dokańczali razem, to znaczy ta osoba będzie dokończała to, co Sławomir Peszko rzucił w swojej złotej myśli. Trzymamy kciuki, a zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: od sklepu Biedronka.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
6: Już się nie mogę doczekać tego słońca, które tutaj widzę na mapach pogodowych, do nas wygląda w Warszawie. U mnie ponoć od godziny 12 zacznie ono wyglądać i zresztą z tym słońcem przyjdzie też ocieplenie dzisiaj.
7: Przyjdzie ocieplenie, tak, 20 stopni dzisiaj maksymalnie. No zbliżamy się do początku lata, prawdziwego lata kalendarzowego, więc rzeczywiście ta temperatura będzie nam się podnosiła. Słońca trochę dzisiaj będzie, deszczu raczej nie.
1: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dwie osoby w rękach służby są. Najnowsze informacje po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina. Artysta zginął wczoraj, idąc chodnikiem. Zatrzymani to dwaj Białorusini. Nie mają jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja nie zakończyła jeszcze działań. Prosi też m.in. kierowców o nagrania z kamerek, które mogą pomóc. A do tematu będziemy wracać. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy Mszany Dolnej w Małopolsce. To tam wczoraj wieczorem 19-latek zaatakował swoją rówieśnicę. Dziewczyny nie udało się uratować.
8: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić.
9: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
8: Każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
7: Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tej tragedii. Byli parą, ale się rozstali, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
10: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
7: 19-latek prawdopodobnie nie żyje. Rano znaleziono w lesie ciało. Trwa jego identyfikacja. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych firm w Polsce. To m.in. wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego.
11: To będzie samochód, trzy modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
7: Donald Tusk podkreślił, że rząd będzie ułatwiał inwestycje tym firmom wspierającym polski interes.
11: Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi.
7: Między innymi rozbudowa fabryki w Rzeszowie z produkcją części do silników samolotów F-16 to dodatkowe 140 miejsc pracy.
5: SK2 News, Warszawa.
7: Stołeczni radni zdecydowali, od 7 września strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o kolejną część Pragi Południe i Woli. W połowie maja przyszłego roku ma objąć kolejną część Mokotowa oraz Włoch. Nocna prohibicja z pozytywnymi skutkami. Liczba interwencji Straży Miejskiej w Śródmieściu i Pradze Północ spadła o 6,1%.
12: Za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień.
7: Przypomnę, od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje na terenie całego miasta.
6: Tu Radio SK2, minęła 11. Za chwilę ktoś z Was powalczy o wejście w skład 11 marzeń SK2 Karniaki Cup. No i zagrał sporą kasę na PGE Narodowym. Miejcie telefony pod ręką, bo będę dzwoniła. Kasia Grodzka, dzień dobry.
13: No to gramy.

0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK 2.
2: O swoją szansę spotkania, Sławka Peszki i wycieczki na PGE Narodowy w lipcu powalczy tym razem Emilia. Cześć Emilka.
3: Witam serdecznie.
2: Ach, jaki hardy głos, gotowa na wszystko, gotowa na strzelanie karniaków, ale jeszcze zanim powiesz nam, co sobie tam wymyśliłaś do uzupełnienia wypowiedzi Sławka Peszki, Emilka, powiedz, bo ty, no nie obójmy się użyć tego słowa, ty byłaś piłkarką swego czasu, pochwal się swoimi sukcesami piłkarskimi.
3: Jako nastolatka grałam w drużynie dziewcząt, piłkę nożną i zdobyłyśmy trzecie miejsce w zawodach powiatowych, także brązowy medal zawisł.
2: Brawo, brawo, to ja już ci biję wstecz to brawo, żebyś miała takie po prostu celebrowanie tutaj na antenie, jeżeli tam wcześniej trochę za mało celebrowałaś. No dobra, ty kojarzysz zagadkę ze Sławkiem, teraz czy jesteś gotowa na to, żebym ja ci ją puściła i żebyś ty od razu powiedziała, co tam Sławek powiedział? Masz swoje typy? Oczywiście nie mów teraz.
3: Oczywiście. Tak, jestem gotowa.
2: Dobra, dopuszczamy. Uwaga, sprawdzimy. Czy Emilka przewidziała, co autor miał na myśli? Uwaga, puszczam. Emilia, zaraz zgadujesz.
4: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Wspomnienia.
2: Czy to jest dobra odpowiedź? Czy to jest dobra odpowiedź? Jak myślisz?
3: Okaże się, zobaczymy.
2: To co, sprawdzamy?
3: Sprawdzamy.
2: Dobra, to sprawdzamy. Uwaga. Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
3: Dziękuję pięknie. Zatkało.
2: A widzisz. Emilia, jesteś pierwszym uczestnikiem, jesteś naszą pierwszą osobą w tej jedenastce marzeń. SK Karniaki Cup, bardzo ci gratuluję. No niesamowite.
3: Dziękuję,
2: to jest niesamowite. Możesz kogoś pozdrowić z tej okazji na przykład. O.
3: Oczywiście. Pozdrawiam mojego kochanego męża Krzysztofa i moje cudowne dzieci.
2: A, właśnie.
3: I was, oczywiście was. Cudowne Radio SK2.
2: Ja tylko podpowiem, że czy mąż będzie tą osobą, którą jako osobę towarzyszącą wybierzesz sobie, żeby pojechać, żebyście razem poznali Sławka Peszkę w lipcu, bo możesz taką osobę zabrać.
3: Cudownie, myślę, że tak.
2: Krzysztof,
3: na pewno słucha, już się cieszy.
2: SK Karniaki Cup mamy pierwszą osobę, która zasili grono wspaniałych osób, no, które będą startowały do strzelania karniaków, powalczą sobie o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Kolejna szansa na dołączenie do tej drużyny marzeń już jutro rano w Radiu SK 2.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK 2.
5: Because

0: Piąty bieg, dokładnie. Budka suflera w Radiu SK2. Dzięki Emilii. Nasza zabawa SK2 Karniaki Cup też weszła na taki wyższy bieg. Emilka odgadła brakujące słowo w sentencji Sławka Peszki i teraz pozna go na żywo. To znaczy nie teraz, tylko na specjalnym wydarzeniu na PGE Narodowym 4 lipca. A do tego będzie mogła zabrać tam męża Krzysztofa, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. My załatwiamy nocleg, żeby to było jasne. I jeszcze dostanie 1000 złotych kieszonkowego. Było słychać u Emilki wielkie emocje. Ja w zasadzie prawie straciłam głos. No właśnie, takie wielkie emocje czekają Was już od jutra, bo po godzinie 7 kolejna szansa na dołączenie do naszej jedenastki marzeń. SK2 Karniaki Cup. Zgłoszenie na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński. Z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
7: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
14: Zapraszam, Kuba Przygoński.
13: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
4: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: A co łączy te dwójkę artystów? Dawid Podsiadło, bardzo prosta odpowiedź. A to dlatego, że ostatnią nadzieję taki singiel nagrała Sanach z Dawidem Podsiadło swego czasu, natomiast Sobel będzie nagrywał krążek cały z Dawidem. Niedługo zobaczymy pierwsze efekty prawdopodobnie. No trzymamy kciuki za takie muzyczne współprace. Naprawdę bardzo potrafią cieszyć ucho. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Pogoda idealna, moim zdaniem, do wdziewania kaptura, tak co jest. By przed wiatrem ochronił, bo dzisiaj wiatr bardzo mocno w Warszawie wieje, zgadza się?
12: Tak, podmuchy mogą nawet przekraczać 40 km na godzinę, przez co jest dosyć chłodno, wydaje się, bo dzisiaj maksymalnie pokażą nasze termometry dwie dyszki, no ale właśnie przez ten wiatr będzie nieco chłodniej w środę już, czyli jutro zdecydowanie więcej słońca i cieplej, a na weekend synoptycy prognozują upały.
0: Czyli przyjdzie wtedy lato, no lato na weekend, najlepiej, w ogóle tak przyjść na gotowe.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. To wyglądało jak egzekucja, sprawca wciąż poszukiwany, służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
13: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej, gdy pokrzywdzony upadł na podłoże. Mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
12: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 Białorusinów.
13: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
12: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka.
14: To pan chce mieszkania, to pan oddać obywatelu deweloperowi.
12: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
15: Nie boję się ataku ani takiego
1: ani ataku nożem, ani ataku pistoletem. Ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu.
12: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji pracownika ochrony.
3: Dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
12: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
11: SK2 News, Warszawa.
12: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił pilny audyt w Szpitalu Południowym oraz we wszystkich miejskich SOR-ach po doniesieniach dotyczących lekarza i radnego, który miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Sprawą zajęła się też Naczelna Izba Lekarska, która sprawdza, czy medyk nie opuszczał dyżurów na rzecz aktywności publicznej. Trwają zgłoszenia do tytułu Warszawianki roku 2026. Kandydatki można zgłaszać do 30 czerwca na stronie umwarszawa.pl lub w biurze marketingu miasta przy Senatorskiej.
0: Tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. To się nie zmienia w tej godzinie. Czeka nas gimnastyka uśmiechu z Kamilem Noselem. Będzie też podróż w czasie z muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. 3 minuty po godzinie 12 na zegarach.

0: Kultowy scenariusz dla moich sąsiadów. Gramy wam w Radiu SK2, to zespół Myslowic. A jaki scenariusz wkrętki rozpisał Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, kwadrat ośnę Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
2: Tak.
1: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
2: To znaczy, że my, patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu?
1: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
2: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
1: do naszego pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
2: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
1: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
2: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana, z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
1: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
2: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
1: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
3: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
2: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
4: Nosel wkręca.

Wiadomo, że o wieku się nie dyskutuje, ale jednak w wehikule czasu daty są no bardzo ważne. Przed nami pewien fikcyjny piosenkarz, a tak naprawdę wybitny aktor, który w zeszłym tygodniu świętował okrągłe 80. urodziny. Mówię o Piotrze Franczewskim, który w latach 80. wykreował postać Franka Kimono i podbił listy przebojów kawałkiem, który na pewno kojarzycie. King Bruce Lee, Karate Mistrz, już teraz w Radiu SK2.

0: Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ola Kendra za nami, a przed nami naszymi słuchaczami. Kolejne wyzwanie w zabawie SK 2 Karniaki Cup. Dzisiaj Emilka jako pierwsza zasiliła szeregi jedenastki marzeń SK 2, która to jedenastka w lipcu spotka się na PGE Narodowym i powalczy o wielką kasę. Kolejna szansa już jutro po godzinie 7, a do rozszyfrowania jutro będzie kolejna złota myśl Sławka Peszki, która brzmi, uwaga, warto się wsłuchać.
1: Receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: A właśnie, sk2.pl, tu czekamy na wasze odpowiedzi.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
9: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
10: SK in the Sun.
9: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
10: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
9: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: Lato w mieście? Wpadaj do Teatru Capitol. Gramy przez całe wakacje. Gorące tytuły, wielkie emocje i najlepszy oddech od upałów. A w każdą sobotę po spektaklu, po tańcówki do późnej nocy. Teatr Capitol. Tu lato gra główną rolę. Sprawdź na teatrcapitol.pl.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: że jednak przy wtorku energii macie nieco więcej niż to przysłowiowe zero, a jeśli potrzebujecie doładować baterię, to na pewno pomoże wam w tym dziesiątka najlepszych polskich hitów. Po godzinie 13, co ja widzę, będzie nowy Artur Rojek, będą Wanda i Banda i zespół Demono. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
7: Jeżeli chodzi o korki, na pewno w Alei Prymasa Tysiąclecia od Moczydła w kierunku Jerozolimskich trochę postoicie. Podobnie w tunelu Wisłostrady do Mostu Poniatowskiego i Solidarności od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu. Most Grota w stronę Bemowa też nie zawodzi, tam na korek możecie liczyć.
8: Nieśmiało przebija się do nas słońce, na termometrach w Warszawie teraz 18 stopni i jeszcze dwie kreski wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura. W nocy notować mamy w okolicach 11, jutro więcej słońca i cieplej.
0: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
8: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, choć początkowo miała walczyć o awans do londyńskiego turnieju w eliminacjach, po sukcesie w Paryżu przyznano jej tak zwaną dziką kartę. Turniej rozpocznie się 29 czerwca. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Od środy wracają wyższe stawki akcyzy na paliwa, co przekłada się na wzrost maksymalnych cen na stacjach. 95 będzie mogła kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel 6,44. Ceny maksymalne opublikowało właśnie Ministerstwo Energii. A to efekt nieprzedłużania obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
9: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
8: Mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. W porównaniu z wtorkiem maksymalna cena litra 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełny wojennych pamiątek. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego, podczas których przebadano 900 km2 dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest niższe niż zakładano.
10: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach. Tak? Jeżeli mówimy o Rynnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
8: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe obszarowe skażenie. Zanieczyszczenie ma jednak charakter stabilny.
6: Eska. 102 News. Warszawa.
8: Warszawa rozszerza strefę płatnego parkowania. Od września opłaty obejmą kolejne obszary Woli i Pragi Południe, a od maja przyszłego roku także Służewiec na Mokotowie oraz po raz pierwszy część dzielnicy Włochy. Jak podkreśla ratusz, zmiany są odpowiedzią na postulaty mieszkańców i mają zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Koncerty, warsztaty i słowiańskie tradycje. Wianki nad Wisłą odbędą się w multimedialnym parku Fontanny już w sobotę, a na imprezę oczywiście wejdziecie za darmo.
7: Trzy minuty po godzinie 13. Bajm, myśli i słowa, tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A w kolejce też elektryczne gitary, Margaret, będzie duet Kuba i Kuba. Rafał Adamczak, ja już mówię wam dzień dobry, witajcie.
3: Bez reklam, jeden po drugim.
6: Teraz gramy

0: Niebo dla ciebie i dla ciebie, czyli w sumie dla nas, miała muzycznie Urszula w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. To jest 10 hitów, jeden po drugim. Niebo dla ciebie, a na niebie statki od Demono będą za chwilę. Ale zanim naprawdę sięgniemy niebios, to dzisiaj właściwie chyba tych piłkarskich niebios sięgnęła Emilka, nasza słuchaczka, której udało się w naszej zabawie SK Karniaki Cup zagwarantować sobie i osobie towarzyszącej pierwsze miejsce w naszej SK-dwójkowej jedenastce, czyli wzięcie udziału w specjalnym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym, a tam jeszcze będzie można 10 tysięcy złotych zgarnąć. Jak to było, kiedy Emilka wygrywała?
1: Na dobrych imprezach zdjęcie nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
2: Wspomnienia.
3: Emilia, to jest dobra! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
4: Dziękuję pięknie. Zatkało.
0: No zatkało Emilkę ze szczęścia. Emilka ma już miejsce w naszej jedenastce, ale jutro to możecie być wy, a właściwie ty albo ty, no bo już czeka nowa zagadka. Z tą zagadką możecie się oswajać na sk2.pl. Jakie słowo w tej wypowiedzi Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No właśnie, porządne. I co? Co dalej? Co tam było w tym gwizdnięciu? Czekamy, zgłaszajcie się na sk2.pl. Mi się wydaje, że ten sukces, czyli udział w SK Karniaki Cup dla kolejnej osoby, kolejne miejsce w naszej jedenastce jest na wyciągnięcie ręki, albo taki szybki strzał piłki. Życzę powodzenia. Teraz już 21 po pierwszej, to jest SK2.

0: Wanda i Banda, Heavy Superstar. Upubliczniono taki raport najbardziej przereklamowanych miejscówek na świecie. No i w pierwszej dziesiątce tego rankingu dominuje Ameryka Północna, gdzie znajduje się aż 6 ocenianych miejsc w podziale na państwa najgorzej wypadły. Wielka Brytania i Kanada, niewiele lepiej Stany Zjednoczone. Wśród miast niechlubnym liderem najbardziej przereklamowanych jest Seattle, tuż za nim Budapeszt i egzekwo Londyn oraz Bangkok. Nie dziękujcie, wiadomo, że w Polsce najlepiej, prawda? Ja wiem, że teraz na pewno odezwą się ci, którzy będą narzekać na pogodę, że niepewna i że nie można niczego zaplanować, ale przecież to też jest urok, co nie? Dawid Kwiatkowski już za chwilę i Café de Paris w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Ja nie chcę burzyć dobrych nastrojów, ale zajrzałem do pogody, do prognozy pogody takiej długoterminowej dla Warszawy i okolic. Oczywiście o szczegółach omówimy za chwilę, ale mogę zdradzić, że w okolicach weekendu pięknie, upalnie będzie, ale na przykład w przyszłym tygodniu w czwartek to znowu będzie mniej więcej tak jak teraz. O, i tyle z tych upałów. Sylwia Grzeszczak, Bang Bang w Radiu SK2 w Warszawie już za nami. Niespełna 5 minut pozostało do godziny 14. O 14 najświeższe newsy. Sprawdzimy co w kraju, co na świecie i co w Warszawie. Potem gramy kolejną dziesiątkę najlepszych polskich hitów, jeden po drugim, a także skąd to się wzięło. A dzisiaj tutaj będzie o tym, skąd się wzięła guma do żucia.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
19: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
21: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka. Wejście za darmo.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
24: Lidl, to się opłaca.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Nie dość, że utrudnienia w tunelu Wisłostrady w stronę mostu Poniatowskiego, to też w drugą stronę mamy. Do tego Wybrzeże Helskie, w okolicach skrzyżowania z ulicą Ratuszową, S8, tak delikatnie od Lasku na Kole w stronę Marek troszeczkę postoicie i most Grota w drugą stronę zakorkowany, a także Modlińska na Żeraniu w kierunku skrzyżowania z Pochocińską albo wiaduktu nad tym skrzyżowaniem.
1: 19 stopni teraz na termometrach, w nocy będzie 11, z każdym dniem będzie coraz cieplej, na weekend meteorolodzy zapowiadają pały.
26: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrał sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł, w nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejluch.
2: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
3: Szok, no wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
4: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
5: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
2: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
1: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
10: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach znajdziecie na portalu pasażera.
25: SK2 News, Warszawa.
1: Koszykarze Legii Warszawa przegrali wczorajsze wyjazdowe spotkanie w finałowym play-offie Orlen Basket Ligi z ekipą Zastale Zielona Góra 85-73. Mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Na razie w serii jest 2-2. Kolejne spotkanie w hali Bemowo już jutro o 20:15, w piątek rewanż w Zielonej Górze. Rusza sezon na miejskie baseny pod chmurką. Od czwartku mieszkańcy będą mogli korzystać z pływalni w ośrodku Moczydło i na Inflanckiej. Obiekty będą działać przez całe wakacje.
0: Wiecie, jaki był największy balon zrobiony z gumy balonowej? Ha! Ja wam o tym powiem w tej godzinie, mało tego powiem też, skąd się w ogóle guma do rzucia wzięła, ale też zagram najlepsze polskie hity w kolejnej dziesiątce. Będzie Kasia Popowska, wcześniej Maciej Musiałowski, a jeszcze wcześniej, już teraz na otwarcie, Lanberry i Trips, Dzięki, że jesteś. Rafał Adamczak, dzień dobry.
27: No to gramy.
25: 10 hitów
27: najlepszych

0: Scena Warszawie w Radiu SK2, tym razem w wykonaniu zespołu Wilki. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Hania Kuzimowicz, będzie Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? A już 14 po 14 na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: To teraz poczęstujemy się gumą do żucia. Historia gumy do żucia sięga tysięcy lat. Już starożytni ludzie żuli różne naturalne substancje, na przykład żywice drzew. Archeolodzy odkryli nawet kawałki smoły brzozowej z odciskami zębów sprzed około 6 tysięcy lat. Nowoczesna guma jednak narodziła się w XIX wieku. Przełom nastąpił, kiedy amerykański wynalazca Thomas Adams dokładnie w 1871 roku opatentował pierwszą maszynę do produkcji gumy do żucia. Z czasem zaczęto dawać do tych właśnie naturalnych soków pochodzenia drzewnego, roślinnego, aromaty, a później także cukier i składniki odświeżające oddech. W XX wieku guma stała się prawdziwym światowym hitem, szczególnie dzięki amerykańskim żołnierzom, którzy otrzymywali ją w racjach żywnościowych podczas wojen. Największy balon, to jest niezła ciekawostka, bo nie miałem pojęcia o tym, największy balon z gumy do żucia, wydmuchany bez pomocy rąk, miał średnicę ponad 58 cm. A podczas II wojny światowej na przykład guma do żucia była tak ceniona przez żołnierzy, że często służyła jako element wymiany i pomagała nawiązywać kontakty z mieszkańcami odwiedzanych krajów. To sprawiło, że popularność gumy błyskawicznie rozprzestrzeniła się po całym świecie. A wy pamiętacie gumę z waszego dzieciństwa? Słynny Donald z historyjką w środku albo guma Turbo z tymi samochodami, które to się zbierało? Jak obudziłem wspomnienia, to nie dziękujcie.
1: Skąd to się wzięło?

0: chłopaki z Radomia, Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? W Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity już 25 minut po godzinie 14.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to teraz zajrzymy na tak zwaną zakurzoną półkę z hitami. To będzie rok 1987. Ja miałem 7 lat, a wy ile mieliście wtedy? Timpan Alley. No właśnie, to jest jeden z najbardziej charakterystycznych utworów z tamtych czasów i jeden z najbardziej charakterystycznych utworów w repertuarze Haliny Frąckowiak. Ta piosenka pochodzi z albumu zatytułowanego Halina Frąckowiak właśnie. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski, tekst napisał Janusz Kondratowicz. Tytuł nawiązuje do słynnej nowojorskiej ulicy Timpan Alley, miejsca, które na przełomie XIX i XX wieku było centrum amerykańskiego przemysłu muzycznego. I tam powstawały największe przeboje tamtych czasów. W tekście piosenki Halina Frąckowiak zabiera słuchaczy w taką podróż muzyczną do świata bluesa, starych fortepianów, klimatu dawnego Manhattanu. Refren z frazą "Nie wszyscy wielcy już przestali grać" stał się chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów tego utworu. Nie ma co ukrywać, że piosenka wyróżnia się takim eleganckim, lekko nostalgicznym brzmieniem, nieśpiesznym, takim charakterystycznym dla końcówki lat 80. Wielu fanów znają ją również pod takim nieformalnym tytułem "Pogoda dla bogaczy" od słów, które pojawiają się w refrenie. Wielu słuchaczy sądzi, że Timpan Alley opowiada o fikcyjnym miejscu, ale nazwa jest jak najbardziej prawdziwa, bo ta ulica istniała na Manhattanie, ta miejscówka, i była tak głośna od dźwięków setek pianin ćwiczących jednocześnie kompozytorów, że podobno przypominała hałas uderzenia w blaszane patelnie. Stąd właśnie wzięła się ta niezwykła nazwa. No to co, to gotowi na muzyczne wspomnienie i taką podróż i na ten dawny Manhattan i do 1987 roku. Już teraz w Radiu SK2 Halina Frąckowiak.

0: zdecydowanie. Generalnie łatwiej też iść w tango w duecie albo w większej ekipie niż solo, ale to już może zostawmy z boku. To będzie rozkmina bliższa klimatom weekendowym, zdecydowanie. Budka Suflera i Takie Tango w Radiu SK2. Za nami były nas najlepsze polskie hity. 3,5 minuty zostały do godziny 15, punktualnie o 15. Będą najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Zwykle.

0: Jackpot. Daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Nie chcę być tutaj złośliwy, ale 5 kierowców straciło zniżki, jeżeli chodzi o C, bo 5 kolizji na S8C, moi drodzy. Zawsze musi być jakiś sprawca i ktoś na pewno takie zniżki stracił, a ubezpieczyciele ręce zacierają. Proszę o koncentrację. Rzeczywiście S8 poszatkowana kolizjami i korkami w obie strony, do tego jeszcze prymasa tysiąclecia.
5: A przed nami upalny weekend. W sobotę termometry pokażą 33 stopnie, w niedzielę 31.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
6: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
5: Powiedział premier, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają jawne dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranosz.
7: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
8: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, które były zgłaszane przez sądem pierwszej instancji.
7: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
5: Julio, dziękujemy. Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka na trasie S61 zatrzymała policja.
9: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
5: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
0: SK2 News, Warszawa.
5: Schody ruchome, windy i w pełni zadaszone perony. Tak będzie wyglądać Warszawa Wschodnia po modernizacji. Planowana jest także budowa tunelu.
10: Dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe.
5: Mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Modernizacja zacznie się pod koniec roku i będzie trwała 2 lata. Na Żoliborzu otwarto Labo 4.0, to miejsce do interaktywnej nauki zawodów. W pracowni znajdują się drony, roboty i wirtualne symulatory.
4: My tu sobie pracu, no albo gadu, a jak ktoś na L4, to może achu. Czas biegnie i za chwileczkę ta przyjemniejsza część dnia związana, mam nadzieję, z odpoczynkiem. Patrycja Malkowska, Świat się pomylił. Taką piękną balladą wchodzimy w kolejną godzinę, więc chwila oddechu dla wszystkich, bardzo proszę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Dobry jest mistrz, jeżeli chodzi o klimaty retro w swoim brzmieniu. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. W Radiu SK2 było u nas najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Nie ma też mundialu lepszego niż ten nasz skowo dwójkowy, a my organizujemy event pod tytułem SK Karaoke Cup. Wszystko 4 lipca na Narodowym w Warszawie i kompletujemy 11 naszych słuchaczy, plus osoby towarzyszące oczywiście, która będzie tam z nami na tym evencie. I tam na tym evencie ktoś z tej 11 będzie mógł zgarnąć 10 000 złotych. Ale zapytacie, co trzeba zrobić, żeby trafić do tej 11 i zapewnić sobie takie powołanie? A no to trzeba zrobić to, co dzisiaj zrobiła Emilka. Emilka wpadła na to, jakie słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi naszego bohatera i naszego nowego kolegi, Sławka Peszki. Trafiła, odgadła, miejsce w 11 już ma. Jutro kolejne miejsce, bardzo chętnie w tej naszej 11 oddamy, ale uwaga, mamy nową historię Sławka, w której nowe słowo zostało wygwizdane i trzeba je po prostu odgadnąć.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i właśnie, teraz musicie uruchomić swoją wyobraźnię, potem się zgłosić na sk2.pl. A co to znaczy mieć powołanie do 11 naszej na Narodowy? To znaczy być tam z nami, dostać od nas w prezencie tysiaka kieszonkowego i jeszcze zapewniony nocleg dla dwóch osób w hotelu z 4 na 5 lipca, czyli wtedy, kiedy mamy ten finał. Mało tego, wszystko w Loży VIP-owskiej jeszcze na Narodowym się odbywać będzie. Matko jedyna, ja tego nie ogarniam w tych atrakcjach. Jak zgubić się można, ale mam taką cichą nadzieję, że chociaż raz tam do tych brameczki dadzą mi pyknąć. A wy jak tam? Strzelicie coś? A, jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj po 17 będziemy mieć gościa. Wy też. Sławek Peszko do nas wpadnie. Teraz już Bajm. O tobie w Radiu SK2.

0: Jeżeli wasze nerwy dzisiaj sięgają zenitu, a ktoś wam teraz jeszcze tej porze, no tańcz, tańcz, to już wiem, jak możecie zareagować. Ale może czasami trzeba zrobić coś wbrew sobie tak trochę na siłę i wtedy to działa, humor się poprawia. Więc może ta propozycja Bledki nie jest taka zła. Bledka i tańcz za nami, to SK2, gramy najlepsze polskie hity i dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Białoruski dyktator powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al Arabiya, cytowanym przez rządową agencję prasową Bełta. Wcześniej Łukaszenka podkreślał, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę Rosji.

0: 16 minut i będzie godzina 16. Jak się ładnie złożyło, to jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Dawid Porsiad.
1: Jak zostać policjantem? Jak trafić do służb specjalnych? I zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Mocno zakorkowana jest Wisłostrada w stronę Żoliborza. W kilku punktach na pewno postoicie. Do tego też w drugą stronę, na przykład na wysokości Parku Fontan i w tunelu w kierunku mostu Poniatowskiego. S8 stoi od Blizny Łaszczyńskiego, to w kierunku Marek Wawelska w okolicach pomnika lotnika i trasa łazienkowska na Plagę też zakorkowana.
4: 11 stopni pokażą termometry w nocy, także okna do spania trzeba będzie zamknąć. Jutrzejszy poranek ma rozpocząć się bardzo słonecznie. Maksymalnie będziemy notować 22 kreski.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
5: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
4: Mateuszu, dziękujemy. Stan 8-latka z Jarogniewa wciąż jest ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdroje w Szczecinie. W piątek troje dzieci miało bawić się kanisterami z benzyną przy ognisku. Chłopiec został ciężko poparzony.
6: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy, gdzie zostanie wdrożone leczenie jego poparzonych tkanek.
4: Mówiła Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje. Sprawę pod nadzorem prokuratura bada policja. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być...

0: dłuższe. O 8 rano rozpocznie się akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
1: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.
0: Mówiła Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strajk w całej Polsce potrwa do 10.
2: SK2 News, Warszawa.
0: Ruszają warszawskie targi obronne. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
3: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo. Palma zostanie otoczona zielenią. Szykują się zmiany na rondzie de Gaulle. Znikną ta betonowa wyspa, zastąpią ją rośliny, byliny i krzewy. Drogowcy rozpisali przetarg na wybór wykonawcy.
4: Dwie i pół minuty po godzinie 16. Monika Lewczuk już czeka, żeby nam zaśpiewać Ty i ja. A potem tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie! Nie, że... Znaczy, tak, z jednej strony cieszę się, że ten numer zagramy, ale taki on też ma tytuł, pamiętajcie. No i Sylwia Grzeszczak, Sen o przyszłości też będzie. No i Jarząbek ze swoją prawdą, czyli bez wynurzeń wokalnych, ale na pewno powie nam wiele ciekawych rzeczy. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Taki dowcip mi się przypomniał, jak gość po spożyciu pukał cały czas do tych samych drzwi, otwierała mu pewna kobieta i mówiła: pan tutaj nie mieszka. I on tak w kółko pukał, ona otwierała i mówiła: pan tutaj nie mieszka. W końcu on nie wytrzymał i mówi: to gdzie ja mieszkam, skoro pani mieszka wszędzie? Łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, wersja 2. Teraz 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Trzeba było ewakuować 11 mieszkańców. To przez rozszczelnienie gazu w bloku przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie.
2: Na całe szczęście sytuacja została szybko opanowana. Nie ma żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Na miejscu nadal pracują dwa zastępy ratowników i pogotowie gazowe. Wszedł do nieswojego samochodu i odjechał. Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Mężczyzna według policji wsiadł do samochodu dostawczego i chciał wyjechać z miasta. Został zatrzymany na jednym ze skrzyżowań.
3: Słyszał już zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela.
1: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Grozi mu do 5 lat za kratami. Coraz więcej chętnych po europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która może przydać się podczas wakacji za granicą. Można z niej skorzystać na przykład przy przeziębieniu czy bólu zęba. Po dokument ustawiają się kolejki.
4: Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
1: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.

0: Gdybyście tęsknili za spotkaniami z Kasią Sienkiewicz, tymi koncertowymi, to tych nie zabraknie na pewno w czasie tego sezonu koncertowo-eventowego. Żeby być tak na bieżąco z planami, no to koniecznie podglądajcie sociale Kasi. Tam Kasia informuje, gdzie, kiedy ze swoim nowym zespołem się z wami spotka. Były momenty, to jest jej pierwszy solowy numer. Czekamy oczywiście na kolejny i na pewno te zagramy wam w Radiu SK2, bo u nas najlepszych polskich hitów nie brakuje. Za 19 minut będzie godzina 17, za chwileczkę Enej i Lili.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na Krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Szukasz miejsca na event, który zrobi efekt wow? Teatr Capitol i Foxel 11 by Teatr Capitol to wyjątkowe przestrzenie na konferencje, imprezy firmowe, gale i prywatne przyjęcia. 4 sceny teatralne, klub muzyczny i niepowtarzalna atmosfera. Spektakl może być jedną z atrakcji wydarzenia. Sprawdź szczegóły na teatrkapitol.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: I po reklamie.

0: to oddział zamknięty i party. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Ja nie wiem, czy wtorek to jest dobry moment na to, żeby takie party organizować. Chociaż różne bywają sytuacje, więc stąd ta moja niepewność. W każdym razie, gdybyście chcieli postawić na najlepsze polskie hity na tym swoim party, to bardzo proszę, takie u nas w SC2 będą i dalej z wami po godzinie 17. Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Kto teraz jedzie z pracy, to stoi siedząc. Takie kombo. Klasycznie o tej porze większość warszawskich ulic jest mocno zakorkowana. Bardzo ciasno na S8, na Wisłostradzie, na Koszykowej, na Alejach Jerozolimskich czy Grzybowskiej. Po prawej stronie Wisły tradycyjnie zwolnicie na Targowej, na Wybrzeżu Szczecińskim czy na Jagiellońskiej i Okrzei.
15: Dobrze, to zerknijmy jeszcze na to, co dzieje się w pogodzie. Jakby nam się rozpogadza. 19 stopni dzisiaj na termometrach. Więcej słońca niż chmur, a z dnia na dzień będzie robiło się coraz cieplej.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale także o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia, dodał Grodecki. Przypomnijmy, ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Tymczasem sprawca nadal jest poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis. Zabezpieczono też okoliczny monitoring. O szczegółach wie nasz reporter Bartłomiej Ważny.
1: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
12: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
1: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
16: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
1: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
14: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim Urzędzie Miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezawodowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
17: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
14: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów. Tak komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
18: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
14: Po przerwie wznowiono obrady. Za udziałem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości.
19: SK2 News, Warszawa.
14: Ibiza Party wraca do Warszawy. Na taki gorący i tropikalny przejazd zapraszają organizatorzy night skatingu.
20: Ludzie bardzo chwalili, żeby to powtórzyć, że to było właśnie bardzo ekstra, że to takie fajne, wakacyjne vibe miało.
14: Mówi współorganizatorka imprezy. Start 27 czerwca o 20.30 sprzed pomnika Kopernika. Czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak i pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej czy Policji. A to nie wszystkie atrakcje warszawskich targów obronnych. Te odbędą się w dniach 19-20 czerwca w hali Expo.
15: 3 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, a my gramy dalej. Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? Tak rozpoczynamy godzinę 17. Później kolejne najlepsze polskie hity, a dzisiaj w naszym studiu także gość. Sławomir Peszko, do tematu będziemy jeszcze wracać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
19: SK2.

0: Beata i Rzeka Marzeń. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a do naszego studia dotarł już gość specjalny, Sławomir Peszko. Dzień dobry, witamy.
1: Witam serdecznie wszystkich, słuchacie.
0: Tak, to ja mam pierwsze takie pytanie. Czy Sławomir Peszko ogląda wszystkie mecze mundialowe?
1: O nie wstałbym
0: nie
1: na mecz.
0: Nie zarywasz nocy?
1: Szkocja, Haiti, nie wstałbym na ten mecz. Zarywam do północy, nawet te mecze do drugiej w nocy, powiedzmy, ale te czwarta nad ranem już niestety nie.
0: To też... te, które oglądałeś, bądź te, które śledziłeś gdzieś tam nawet już po, który ten dotychczasowy mecz był według ciebie najlepszy?
1: Generalnie ten turniej określam jako turniej niespodzianek, bardzo dużo remisów, co pokazał wczorajszy mecz Hiszpanii, czy nawet Urugwaju z Arabią, która nie wygrała, natomiast chyba najlepszy mecz taki jakościowo, gdzie było dużo piłki w piłce i dużo jakości i też mega intensywność, to był mecz Brazylia-Maroko skończący się wynikiem 2-2.
0: To rzeczywiście było szokujące. A czy obstawiasz, kto może wygrać mundial? Bo obstawiali Hiszpanię, prawda?
1: Tak, dużo jest.
0: A teraz, tak, po tych Wyspach Zielonego Przylądka?
1: Trochę mniej, aczkolwiek to gdzieś tam trochę serce za Portugalią, natomiast jak już powiedziałem, że Hiszpania, to nie wycofam się po tym pierwszym nawet meczu, gdzie niespodziewanie remis.
0: No właśnie, bo tutaj to, że z nami jesteś, nie jest przypadkowe, bo my mamy taką specjalną akcję SK Karniaki Cup i ty w tej akcji jesteś razem z nami i oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo my mamy tu ciekawe propozycje dla słuchaczy.
1: Nie będziemy wszystkiego zdradzać w kolejnym wyjściu. Słuchajcie, czekajcie teraz, bo naprawdę będzie się działo za niedługo, a to już 4 lipca.
0: Tak jest, 4 lipca PG Narodowy, to tam będziecie mogli strzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko.
2: SK2. SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PG.

0: będziesz też.
1: Edyta Bartosiewicz, ostatni, tak wam gramy 18,5 minuty przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK 2 i ze mną jest gość specjalny, Sławomir Peszko. Dzień
2: cały
1: dobry,
2: czas,
1: cześć.
2: Cześć, z wami, słuchaczami SK 2.
1: Tak właśnie, bo pomimo tego, że nasza polska reprezentacja nie gra na mundialu, no to my i tak się dołączamy do tej akcji. Chcemy poczuć ten piłkarski klimat, prawda?
2: My się dołączamy i robimy Karniaki Cup. Proszę wchodzić na SK 2, a tam?
1: A tam trzeba wypełnić formularz i napisać, przekonać nas, że to właśnie wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, bo jak się okazuje, my zbieramy 11-osobową drużynę. Już jedną tutaj słuchaczkę mamy, ale brakuje jeszcze 10 osób i już 4 lipca będzie można strzelać karniaki właśnie z tobą, Sławku, prawda?
2: I to na Stadionie Narodowym, gdzie magia kibiców, magia gry reprezentacji. Także bardzo, bardzo gorąco zapraszam, rejestrujcie się, bierzcie czynny udział, bo też tam będę, będą karniaki, ale przede wszystkim będzie rywalizacja. No i co najważniejsze...
1: Właśnie, będzie nagroda główna, 10 tysięcy złotych dla najlepszego strzelca. A czy da się zweryfikować, no właśnie, po czym można zweryfikować, że ktoś jest najlepszym strzelcem? Czy ktoś może mieć jakieś specjalne umiejętności, czy tutaj może próbować każdy i tak naprawdę tylko ten strzał się liczy?
2: Myślę, że to będzie każdy próbował swojej techniki strzału. Jedni pewnie wybiorą siłę, inni trochę precyzję, ale tu naprawdę każdy ma szansę, niezależnie od wieku i płci.
1: Właśnie, bo warto też dodać, że jak już się zarejestrujecie tutaj i wypełnicie formularz, to później my do was dzwonimy i mamy dla was specjalne zagadki, bo tutaj Sławomir Peszko rzucił kilka zdań, my wygwizdaliśmy fragmenty, dosłownie kilka słów i wy musicie odgadnąć, co to są za słowa. Jak wam się uda to zrobić, no to oczywiście dołączacie do naszej drużyny, prawda?
2: A kilka jest naprawdę ciekawych zdań, epickich i... takich, powiem, rozwiązań nietypowych jak dla mnie. Także
1: dla
2: trzeba,
1: mnie też. I dla mnie też.
2: Trzeba naprawdę się mocno zastanowić.
1: To prawda. Ja przyznaję sama, że miałam duży problem, żeby tutaj zgadnąć, o co chodzi, o jakie słowo, więc macie spore wyzwanie, ale już jednej słuchaczce się to udało. Jutro kolejna szansa, więc próbujcie, bo 4 lipca możemy zobaczyć się.
2: 4 lipca tych zdań będzie jeszcze dużo, dużo szans na wyjazd na narodowy.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo tam będzie można strzelać karniaki ze Sławomirem Peszko. Bardzo dziękuję ci tutaj za wizytę u nas w studiu.
2: Super, fajnie się tu czuję. Mam nadzieję, że jeszcze dostanę zaproszenie.
1: Oczywiście i na pewno zobaczymy się 4 lipca i wy, drodzy słuchacze, też możecie tam z nami być. Zaglądajcie koniecznie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje. A my gramy dalej, już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity.
3: SK2.
4: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
10: SK in the Sun.
9: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
10: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
9: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: To będzie ostatnia reklama.
0: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
11: Zapraszam, Kuba Przygoński.
0: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
12: I po reklamie.

0: Stanach. Miłość jest ślepa, tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus. I po reklamie.
5: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą.
6: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
5: Tłumaczy premier Donald Tusk. Przypomnijmy, Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Obrońcy chcą wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Adwokat, lekarz, patomorfolog, na której działce odnaleziono szczątki nienarodzonych dzieci, zapowiedział odwołanie od decyzji sądu, który aresztował kobietę.
7: Do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
5: Mówiła adwokat Patrycja Hobel. Lekarka usłyszała zarzuty z bezwczeszczenia zwłok. Kibice piłki nożnej już mogą szykować popcorn, bo dziś kolejne emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21.00 Francja zagra z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, o 3.00 nad ranem Argentyna z Algierią, a o 6.00 Austria z Jordanią.
0: Minuta po godzinie 18.00. Ło, co to się będzie działo? Cała noc z emocjami z piłką nożną. Drogie panie, trzymam za was kciuki. Dacie radę. Tylko zatyczki do uszu mogą się przydać, ale jeszcze ich nie wkładajcie, bo tutaj najlepsze polskie hity będą grać. Na dobry początek Golec Orkiestra, BDS i Gromi. Górą ty. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Eska.

Manam, krakowski Splin. Tak wam gramy. 16 minut po 18 w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie kawałki na antenie Radia SK2 się pojawią. Będzie Igo, Mrozu i Vito Bambino. Supermoce. I jako, że supermoce już za chwilę na antenie Radia SK2, to ja przychodzę do was z pytaniem. Jakie wy macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład jest to czerwony kubek Radia SK2. Bardzo dobrze w nim kawa smakuje, to jest potwierdzone info, więc jeśli chcecie taki kubek zdobyć, to koniecznie piszcie. Jakie macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Messenger Radio SK2 jest dla was otwarta, ja gram. Igo Mrozu i Vito Bambino. Supermoce już teraz w Radio SK2. SK2.

0: Wido, środa, czwartek, choć dzisiaj mamy już wtorek, to czas na wehikuł czasu w Radio SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie na przełom 1982-1983 roku. I wspominamy numer zespołu Jam, Sen o Wiktorii, bo to właśnie na przełomie tych lat został wydany jeden z najważniejszych polskich utworów rockowych, czyli Sen o Wiktorii. Można powiedzieć, że to jest hipisowska ballada i taki osobisty manifest wolności. Słowa Ryszard Riddle, muzyka Jam. Główny motyw, myślę, że tęsknota za nieosiągalną wolnością. Można cofnąć się w czasie i można posłuchać tego właśnie numeru dzięki Radiu SK2. Gramy wam już teraz Jam i Sen o Wiktorii.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radiu SK2, a ja pytałam was, drodzy słuchacze, jakie są wasze supermoce, którymi chcielibyście się pochwalić? I Karol nas tu zaskoczył bardzo długą wiadomością, ale myślę, że warto ją przeczytać. Ona zasługuje ewidentnie na kubek Radia SK2. Może i na co dzień jestem zwykłym Karolem, ale w momencie chwycenia za patelnię aktywują się moje absolutne supermoce w robieniu jajecznicy. Masło z szacunkiem samo topi się na idealnym ogniu, a jajka rozbijają się perfekcyjnie, nie roniąc ani kawałeczka skorupki. Podobno lokalne kury znoszą je z podwójnym entuzjazmem, z góry wiedząc, pod czyją szpatułkę ostatecznie trafią. Gordon Ramsay wciąż wypisuje do mnie po nocach z prośbą o wskazówki, ale konsekwentnie zostawiam go na wyświetlonym. Karolu, zasługujesz na kubek Radia SK2 i myślę, że na specjalną odznakę Masterchefa Radia SK2 też.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
14: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a to oznacza nie dość, że najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
0: Też.
2: A flat white?
0: Też.
2: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
7: Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
10: SK in the Sun.
9: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
10: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
9: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agata Chruściak, witajcie. W poniedziałek letnie Igrzyska Warszawskie. To bezpłatne zawody lekkoatletyczne skierowane do młodzieży ze stołecznych szkół ponadpodstawowych. A w programie m.in. bieg na 100 metrów, pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską czy skok wzwyż. Patronem imprezy jest Radio SK2. A już dziś w Parku Pięciu Sióstr kino plenerowe. O 21.00 do zobaczenia film Ostatni Wiking. Na miejscu będą leżaki, wstęp darmowy.
0: 19 na zegarkach, najlepsze polskie hity grają dalej, ale także w tej godzinie pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa, z którą do Was przychodzę, za chwilę wyjaśnię zasady, ale Wy już możecie się zgłaszać. Wystarczy, że na Messengerze Radio SK2 zostawicie swój numer telefonu, a ja już za parę minut do kogoś z Was zadzwonię. No to co? Gramy zarówno w Nie mów tak, nie mów nie, ale najpierw gramy też najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek, Monika Brodka i Miał być ślub.
11: SK2.

0: Maciej Musiałowski, Flora, 12 minut po godzinie 19, a już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja teraz tak na szybko wyjaśnię wam zasady tej zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań nie możecie odpowiadać ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te pytania bez słowa tak, bez słowa nie w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto jest chętny, można się jeszcze zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla was czynny, otwarty. Tam zostawiajcie swoje numery telefonów. A ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2.
0: I już teraz, nie powiem jak, Honorata Skarpet.

0: Grzegorz Chyży, tap, wstaje, a już teraz czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawił się Mariusz. Cześć Mariuszu.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy, co ty porabiasz?
2: Ach, ogrodzenie robię po pracy.
0: Czyli po robocie do roboty, tylko takiej domowej.
2: Tak wyszło.
0: No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i sprawimy, żeby ten czas po pracy, w pracy nadal był przyjemniejszy. I
2: no,
0: pobawimy się. Dobrze, i pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
2: No jasne, spróbujemy. Może nie być łatwo, ale spróbujemy.
0: Dobrze, to w takim razie próbujmy. Pijesz mleko na śniadanie?
2: Czasem.
0: Lubisz czekoladę pitną?
2: Spróbuję wypić.
0: A płatki śniadaniowe?
2: Staram się czasem zjeść.
0: Jadasz w jadalni?
2: Jadam w restauracji.
0: Jesteś głodny po szkole?
2: Bywam głodny.
0: Aj, zabrakło czasu na ostatnie pytanie. Kurczę, szkoda wielka, że się nie udało, ale w Radio SK2 mamy też nagrody pocieszenia. Więc mam nadzieję, że one też cię usatysfakcjonują i że mimo wszystko ten nasz telefon sprawił, że trochę przyjemniej w tych wykonywaniu obowiązków domowych.
2: No jasne, jasne. Dobrze, że chociaż nawet coś udało.
0: Dobrze, super. To Mariusz...
2: Było blisko,
0: ale nie poddawaj się. My codziennie, znaczy od poniedziałku do czwartku, bawimy się zazwyczaj po godzinie 19, więc zachęcamy do słuchania Radia SK2 i do brania udziału w naszych zabawach.
2: Tak, ja jestem właśnie stałym słuchaczem, także już parę razy brałem udział. Mógłbyś się pozdrowić?
0: Oczywiście, antena jest twoja.
2: To pozdrawiam moich synów, żonę. A i całą najbliższą rodzinę.
0: Super, to my się dołączamy do tych pozdrowień i życzymy wam miłego popołudnia. I już daj spokój z tym płotem, odpoczywaj.
2: Jeszcze pół godzinki.
0: No to dobra, to trzymamy kciuki, żeby szybko poszło. Dzięki bardzo, Mariusz, trzymaj
2: dobra,
0: się, pa.
2: Dzięki, cześć, trzymajcie się, hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Ja też wiem, co możecie zrobić, żeby powiedzieć, że było warto. Otóż wziąć udział w naszej akcji SK Karniaki Cup razem ze Sławomirem Peszko, który był dzisiaj naszym gościem tutaj. Mamy taką specjalną akcję. Co prawda, polska reprezentacja udziału w mundialu nie bierze, ale warto się do naszej akcji zgłosić, bo my poszukujemy 11 zawodników, którzy zmierzą się z drużyną naszej siostry Eski. SK kontra SK2. Najlepszy strzelec dostanie 10 tysięcy złotych i do tego wszystkiego można się naprawdę świetnie bawić już 4 lipca razem ze Sławomirem Peszko właśnie na Stadionie Narodowym. Tak jest, moi drodzy. A jak tak w klimacie mundialu jesteśmy, to przypominam, że dzisiaj o 21:00 Francja-Senegal się zmierzą ze sobą. Co z tego wyjdzie, to się okaże. No, może być różnie patrząc na to, jak Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, prawda?
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Za chwilę wracam do Was razem z Wiktorem Dydułą i Kasią Sienkiewicz i z numerem Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A Ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: I po reklamie.

0: Początek. Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło. Tak wam gramy w Radiu SK 2. To są najlepsze polskie hity. 20 już za chwilę, a to oznacza, że my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Już za chwilę Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Najnowszy numer tego artysty, który bardzo dobrze brzmi.
1: Reklama.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Chruściak, witajcie. Mistrzowie olimpijscy oddadzą rzuty na skrze. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki potwierdzili udział w pierwszym memoriale Jakuba Pracharczyka, a ten już w niedzielę. Kibice zobaczą również konkurencję rzutu dyskiem i pchnięcia kulą. A przed nami kolejna odsłona night skatingu. Tym razem rolkarze przejadą ulicami Legionowa. Start w sobotę o 20:00 spod Areny Legionowo.
0: Wybiła godzina 20:00. W wielu miejscach w Polsce pokazało się już słońce. I jest tak jakoś przyjemniej, widniej i tak, że idealnie chce nam się wyjść na dwór. A jak się okazuje, spacerowanie, przejażdżki rowerowe dają bardzo dużo dobrego. Dlaczego? O szczegółach opowiem wam za chwilę. Ale teraz gram najlepsze polskie hity w Radiu SK 2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Lanberry i Co ja robię tu?
1: SK 2.
0: To dla tych, którzy jeszcze w pracy.

0: Prawie do nieba. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja wspomniałam Wam, że w wielu miejscach w Polsce pogoda już się poprawia, a w weekend ma być naprawdę gorąco. W końcu będziemy mogli poczuć prawdziwe lato. Ma być nawet około 30 stopni. No i jak ta pogoda się poprawia, to jest to idealny moment, żeby wybrać się na spacer bądź na rower. I jak się okazuje, to bardzo korzystne dla zdrowia, bo jeśli spacerujemy, to poprawia się praca serca i układu krążenia. Kontrolujemy bardziej masę ciała, wzmacniamy mięśnie i stawy, a także zmniejszamy stres i poprawiamy nastrój. Do tego lepiej śpimy i przy okazji też, przy na przykład jeździe na rowerze, więcej kalorii spalamy, moi drodzy. Tyle korzyści, no nic, tylko jeździć na rowerze i spacerować.
1: SK2.
0: I oczywiście słuchacie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów, a takie Wam gram już teraz, Roxana Węgiel.

0: Ewa Farna i cicho. Ona nie jest cicho, ona ma głos jak dzwon. A teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tak jest. Przenosimy się do roku 1967, bo to wtedy powstała oryginalna wersja tego numeru. Ale zanim poopowiadam Wam o tym, to jeszcze przypomnijmy sobie 2021 rok i wersję tego numeru stworzoną przez Sanach. Posłuchajcie.
2: Ktoś

I od razu przypominają się te pierwsze miłostki, zakochania, motyle w brzuchu. Tak, tak, jeśli myśleliście, że to Sanach jest autorką tego numeru, otóż nie. On powstał w 1967 roku. Oryginalną wersję tego numeru stworzył zespół Skaldowie. To taka radosna melodia i optymistyczny tekst, które chyba najlepiej oddają stan zakochania, w którym cały świat wokół zdaje się sprzyjać nowemu uczuciu. No to co? Słuchamy. Skaldowie, czyli oryginalna wersja i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Zróbcie głośniej i śpiewajcie razem z nami.

0: Witaj mnie!
1: 36 minut po godzinie 20. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Na ten numer i na wiele innych możecie głosować do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, bo przypominam, że takie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Wy możecie mieć wpływ na to, co na tej liście się pojawi. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawicie plusik przy tych swoich ulubionych numerach, które lubicie słuchać, których lubicie słuchać. Tak, to jest właśnie ten moment. Macie jeszcze czas do piątku, ale lepiej zrobić to już teraz. No to co? Wy głosujecie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, razem ze mną kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Doda, ale będzie też Mezo i Kasia Wilk z numerem Sacrum.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
6: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
6: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: 21 za chwilę na zegarach, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 17. Pamiętajcie o tym, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Kruściak, witajcie. Już w sobotę w Janki nad Wisłą multimedialny park Fontan zamieni się w wielką scenę, a wystąpią gwiazdy m.in. Nosowska, Margaret, Beata i Baim. Wieczorem czeka też na was symboliczne puszczenie na Wisłę dużego wianka. Wstęp jest bezpłatny, a patronem wydarzenia jest Radio SK2. A jutro czeka na was frisbee na Mokotowie. Każdy będzie mógł porzucać dyskiem. To od 16:30 w okolicach Batorego i Boboli.
7: Magazyn muzyczny.
8: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rozali w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie, cześć.
9: Cześć.
8: Rozali czy Rozalia?
9: Rozali.
8: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rozalia? Czy ci to drażni, denerwuje?
9: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rozalia. Raczej Rozi. Czasami się zdarzało Rozalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
8: Halo, stop.
9: Dokładnie, ale powiem ci szczerze, że w sumie Rozali dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. Mm-hmm. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
8: tak.
9: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rozali, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
8: Ale to takie piękne, bajeczne imię nawet bym powiedział.
9: To prawda.
8: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
9: No, zgadza się.
8: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
9: Wiesz co, to zależy. Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
8: W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
9: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
8: Tak?
9: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
8: Ale... Ja chciałbym dostać z niego, naprawdę.
9: Nie musisz się tego...
8: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
9: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
8: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
9: Tak jest.
8: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
9: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
8: Dobra.
9: To są kierunki, które mnie...
8: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
9: No, możesz wymieniać dalej.
8: Okay. To właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
9: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
8: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
9: To prawda.
8: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
9: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
8: Berlin zachodni, czy nie?
9: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Szynbergu. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin. I to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, okay, jesteśmy...
8: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
9: wszystko
8: rozumiem,
9: wszystko mieli
8: tak?
9: W ogóle. No nie, no wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
8: Akwaparki.
9: Multikulturowość w przedszkolach.
8: A u nas trzepak.
9: No, co też ma swój urok. Mm. Żeby nie było, to też ma swój urok.
8: Bawiłaś się na trzepaku?
9: Bawiłam się.
8: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
9: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
8: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
9: No zdecydowanie.
8: Chcąc, nie chcąc.
9: Wiesz co, że dużo soulu. Sade jest jego ulubienicą.
8: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
9: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
8: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
9: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest wrzucona kaseta i...
8: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
9: Zdecydowanie.
8: Taśmę trzeba było potem kleić.
9: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel, This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi to największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała, że szukamy różnych rozwiązań. I prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba. Ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF? Uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
0: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
1: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardiej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
0: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
1: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
0: Czyli ekstrawertyczka?
1: Nie, mam ADHD po prostu.
0: Aha.
1: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
0: Naprawdę?
1: I śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
0: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
1: Wiele ofiar.
0: Ale on się chwieje. Ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
1: Są takie momenty.
0: Ja cię.
1: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś tę koncentrację trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
0: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
1: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
0: A lubisz oczekiwać?
1: Nienawidzę.
0: Czyli
1: w ogóle
0: najgorsze,
1: czekanie
0: co jest,
1: przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
0: Stres?
1: Tak.
0: Jak sobie radzisz ze stresem?
1: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
0: Grasz w ping-ponga?
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, Tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
0: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
1: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
0: dyplomatycznie
1: radzić.
0: To rozwiązać,
1: tak,
0: w swojej głowie.
1: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
0: Nie powiesz nam.
1: No, przede wszystkim głupawa.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać, tak, i robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego.

0: twój ulubiony kolor, Rosalie?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny. No. A co działa na ciebie jak czerwona płachta nawyka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety, ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak, ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach jak na przykład ugotować jajko, to no ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wymówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Przypadłość. A, okej.
1: Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak,
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: A nie, daj na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosalie, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK 2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie. I
1: Chylińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chylińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz. Nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania.
1: Okay.
0: Ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer? Wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass. Zacieram

0: tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale jest chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, jak była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego. Dobry. Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinie osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak i musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście, nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie, czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Wiesz, o co? Teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: Niepotrzebny stres.
1: Dokładnie, to zupełnie nie było mi po drodze, naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myśl, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No, odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky. Dobra. Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po płycie w ogóle wydaje cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumie, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą. I

0: Rozali, ostatnie pytanie. Czy ty czegoś żałujesz?
1: A propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy, ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań, lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać z siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakby
1: no
0: powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate
1: paniarki.
0: Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.
2: Historia polskiej muzyki.
3: Jeśli zastanawialiście się, jakie drzwi otworzyły się, by pewien zespół wtargnął na polską scenę muzyczną, by zrobić na niej potężny boom, to już mówię, były to muzyczne drzwi. Nie!

Kasia Grodzka, dzień dobry. Dokładnie tak. W historii polskiej muzyki opowiem dziś o tym, jak powstał i jak działał zespół ONA. A o utworze Drzwi mówiłam nie bez przyczyny. No właśnie, ten kawałek jako jeden z pierwszych zapoczątkował projekt muzyczny, który tworzyli Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, Zbigniew Kraszewski i Wojciech Horny. I to właśnie tę piosenkę podczas swojego pierwszego przesłuchania do zespołu ONA wykonała Agnieszka Chylińska 5 grudnia 1994 roku. Jeszcze wtedy był to wykon całkowicie instrumentalny. Tak ten moment wspomina Agnieszka Chylińska w wywiadzie na łamach rockgawenda.pl. Przyszłam, Grzesiek zapodał bluesa, bo ten numer nazywany był tak roboczo, i po prostu zaśpiewałam rybę udawanym angielskim. Oni nie dali absolutnie niczego po sobie poznać, ich miny nic nie mówiły. Ale po latach przyznali, że to był ten moment, kiedy wspólnie podjęli decyzję, żeby zaufać tej dziewczynie i dać jej szansę. Grzegorz Skawiński wypatrzył Agnieszkę Chylińską, gdy jej pierwszy zespół, Second Face, supportował jego ówczesny projekt muzyczny, czyli Skawalker. Jeszcze w roku 1994 do Skawalkera dołączył Wojciech Horny, a następnie debiutująca w branży muzycznej Chylińska, która na rzecz kariery, mówiąc wprost, rzuciła szkołę na etapie drugiej klasy liceum. Zespół już oficjalnie zaczął funkcjonować pod nazwą ONA. W maju 1995 roku ukazuje się debiutancki album grupy zatytułowany Modliszka. Na płycie znalazły się takie piosenki jak wspomniane już Drzwi, ale też Koła Czasu.

0: ciekawe, większość utworów na Modliszkę było stworzonych pod wokal Grzegorza Skawińskiego. Artysta w jednym z wywiadów sam przyznał, że krążek miał się ukazać w ramach projektu Skawalker. Prawie wszystkie numery poza Znalazłam i chyba Kołami Czasu, które powstały jak Agnieszka dołączyła, były przygotowane pod mój wokal. Po powstaniu ONA spotykaliśmy się w moim mieszkaniu i przy gitarze akustycznej przerabialiśmy wszystkie utwory, szukając tonacji, w której jej głos najlepiej zabrzmi, a jednocześnie gitarowo też będzie fajnie. I tak nagraliśmy Drzwi w C-small. Wyjaśniał Grzegorz Skawiński w wywiadzie na łamach rockgawenda.pl. Klamrą spinającą całą pracę były nagrania studyjne w warszawskim studiu Buffo. Odbywało się to w lutym oraz marcu 1995 roku. Krążek okazał się wielkim sukcesem i błyskawicznie zdobył miano złotej płyty. Z kolei występ w Opolu w 1995 roku miał być koncertowym debiutem ONA. Po pierwszym utworze, czyli Drzwi, Chylińska postanowiła przywitać się z publicznością. Oczywiście zrobiła to po swojemu.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Dziękuję. A tak, to zespół ONA. To my. Mówią nas różnie. Organizacja niderlandzkich astronautów albo organizacja niskich antylop. To ostatnio ktoś wymyślił. Albo obandażowana noga Agnieszki. Okej, teraz czas na taki utwór, który nazywa się Znalazłam. Dedykuję go wszystkim napalonym ludziom, którym hormony skaczą w lato. To dla was.
0: I od tamtej pory na zespół spadł deszcz nagród i wyróżnień, popularność rosła, a dosłownie w rok od premiery Modliszki ONA wydaje drugi studyjny album o nazwie Bzz. Promują go single Krzyczę Jestem. Ja nie...

0: Dziękować moim rodzicom, bo uważam, że są genialni i dziękuję im za to, że zaakceptowali mnie taką, jaką jestem. Chciałam podziękować mojemu bratu, Wawrzyńcowi, który jest genialny, stary, kocham cię strasznie. Krzyśka też kocham, Krzysiek, kocham cię bardzo i wszystkich tych, którzy... Aha, ale nie, ja wymyśliłam sobie coś takiego, że powiem coś takiego, że nauczyciele, muszę powiedzieć o nauczyciela, więc teraz mam... Słuchajcie, fuck off, nienawidzę was.
1: I tak wybuchł potężny skandal obyczajowy, ale przy okazji słowa te gruntują Chylińską jako buntowniczy głos młodego pokolenia na naszej rodzimej scenie muzycznej. W roku 98 ONA wydaje płytę Trip, promowaną singlem Najtrudniej.

0: nazwie albumu Trip między literami również znalazły się kropki, co miało być zabawną grą słowną. Pojawiały się różne wersje, między innymi trzeci raz idziemy ponagrywać. Jakkolwiek by nazwę albumu nie rozszyfrowywać, nie zmienia to faktu, że według członków ONA to właśnie Trip była jedną z najlepszych sesji nagraniowych w historii zespołu. W tym samym roku spore zaskoczenie wywołał koncert na zamkniętej imprezie jednego z wydawnictw płytowych w Teatrze Wielkim w Warszawie. Agnieszka Chylińska na żywo wykonała wtedy kawałek Znalazłam, ale nie sama, bo z raperem Norbim.
1: Tylko ciebie, tylko ciebie, tylko ciebie, tylko ciebie.

dla niektórych mocno egzotyczne, ale jednak Agnieszka Chylińska tłumaczyła później w wywiadach, że to był jej osobisty wybór, a prywatnie Norbi był jej bardzo dobrym znajomym, z którym świetnie dogaduje się i na scenie, i poza nią. Czwarty album zespołu, czyli Pieprz, ukazuje się w 1999 roku. Górują na nim tematy relacji damsko-męskich. Płytę promują utwory Ciągle Ty, ale... Z tego momentu, jak w jednym z wywiadów przyznaje sama Chylińska, coś zaczyna się psuć. W pewnym momencie nie mogliśmy zatrzymać pociągu ONA. Fryderyk, Złota Płyta, Platynowa Płyta, remiksy, album Grześka Skawińskiego z muzyką do filmu Ostatnia Misja sprawiły, że zatraciliśmy się w tym wszystkim. Wydawało nam się, że jeśli jesteśmy na topie, to cały czas musimy dawać o sobie znać. I to był błąd. Płyta Pieprz powstała, chociaż brakowało jej prawdziwej inspiracji. Napisałam ją na wyrost. Pewnych rzeczy w ogóle nie czułam i ludzie to od razu zauważyli. Ostatnia płyta studyjna zespołu ONA, czyli Mrok, ukazuje się w roku 2001. Wśród 9 utworów znalazły się wielkie hity, m.in. Niekochana czy Wszystko to, co ja. 2 lata później, w 2003 roku, już oficjalnie ONA kończy swoją działalność. Powód to rozbieżność wizji artystycznych. Pożegnalny koncert odbył się w warszawskim klubie Stodoła 16 marca 2003 roku. Jesteśmy tutaj po to, żeby godnie pożegnać się z fanami zespołu ONA. Dzięki wam za te zajebiste 8 lat, ale pamiętajcie, że to nie jest koniec. Tymi słowami Agnieszka żegnała się z fanami ze sceny i jak wiadomo, tutaj racji nie miała. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk utworzyli grupę Kombi przez 2i, będącą częściowo kontynuacją zespołu Kombi. Natomiast Chylińska wraz z Kraszewskim i Hornym oraz Krzysztofem Misiakiem i Dariuszem Osińskim zawiązała grupę o nazwie Chylińska. Prasa rozrywkowa rozpisywała się na temat konfliktu między Skawińskim i Chylińską, jednak po wielu latach oficjalnie ten topór wojenny udało się zakopać. I to publicznie, na scenie festiwalu Top Trend w 2014 roku. Chylińska zagrała koncert na 20-lecie pracy artystycznej, a podczas utworu Wybaczam Ci na scenie pojawił się nie kto inny jak Grzegorz Skawiński. Jak wiadomo, zgoda buduje, a zarówno Chylińska, jak i Skawiński zgodni są co do jednego. Jeśli chodzi o reaktywację ONA, to nie ma takiej możliwości.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Warszawa rozpoczyna sezon pływacki. Już w czwartek otwarcie pływalni plenerowych w ośrodku Inflancka i Moczydło. Na odwiedzających czekają tam baseny, różnorodne strefy dla najmłodszych i dorosłych, zajęcia i wiele innych atrakcji. Pływalnie te otwarte będą codziennie w ciągu całych wakacji. O szczegółach opowiada Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy.
2: Pływalnia Letnia Moczydło to jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w stolicy. Na wszystkich odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie wodne oraz rozległe tereny zielone przeznaczone do plażowania oraz do wypoczynku. Ale oprócz wodnego szaleństwa na terenie ośrodka znajdują się również boiska do piłki nożnej plażowej, boisko do siatkówki plażowej, czy boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Sprawia to, że oferta ośrodka jest bardzo szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne, obiekt dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. Na odwiedzających ośrodek, poza bardzo bogatą i przystępną infrastrukturą, czekać będą zajęcia z akwazumby, które będą łączyły elementy fitnessa, tańca i treningu w wodzie. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zadbać o kondycję w atrakcyjnej i energetycznej formie. A osoby, które uwielbiają pływać i chcą odbywać treningi sportowe, zapraszamy na basen sportowy długości 50 metrów, gdzie będą wyznaczone tory do pływania sportowego. Drugim obiektem Aktywnej Warszawy, z którego już od 18 czerwca mogą korzystać mieszkańcy, to pływalnia letnia w ośrodku Inflancka. Pływalnia ta zapewnia komfort i wypoczynek w centrum miasta i skierowana jest dla wszystkich chętnych, którzy poszukują aktywnego, ale tego bardziej kameralnego wypoczynku. Jest to pływalnia, która posiada system nagrzewania wody, co wpływa pozytywnie na komfort kąpieli w chłodniejsze dni. Na odwiedzających czeka również strefa gastronomiczna, pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej oraz taras widokowy ze strefą wypoczynku. Pływalnia letnia to nie tylko miejsce wypoczynku, ale także przestrzeń aktywności sportowej. Przez cały sezon ośrodek Inflancka realizować będzie zajęcia rekreacyjno-sportowe, które zachęcać będą mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. W ofercie znajdziemy m.in. weekendowe zajęcia zumby dla dorosłych, czy weekendowe wodne przedszkole dla najmłodszych. Zapraszamy do ośrodka Inflancka przez całe wakacje. W czerwcu i w lipcu dostępny będzie w godzinach 10-20, a w sierpniu w godzinach 10-19. Każdorazowo przed przyjściem na pływalnię proszę sprawdzić warunki atmosferyczne, gdyż w przypadku złych warunków atmosferycznych pływalnie będą zamykane, o czym mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Tak jak wspomniałem, wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej Aktywnej Warszawy oraz w naszych mediach społecznościowych. Co ważne, wodne atrakcje dostępne są na wyciągnięcie ręki wraz z zakupem biletu, a ten bilet można kupić drogą tradycyjną w kasie ośrodka lub online. I szczególnie tutaj zachęcamy do zakupu biletów drogą internetową, gdyż nie musicie wtedy spędzać czasu w kolejkach.
1: Wakacje można w Warszawie rozpocząć też na sportowo. W sobotę 27 czerwca odbędzie się kolejny przejazd w ramach Night Skatingu. To kolejne wydarzenie z bardzo lubianego przez rolkarzy cyklu. O szczegółach ze współorganizatorką przejazdów Karoliną Łubińską-Kubiak rozmawiał nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Jak wybieracie trasy? Bo te trasy są różne. Zazwyczaj zaczynają się spod pomnika Kopernika, ale nie zawsze, bo czasami wyjeżdżacie poza Warszawę też.
4: Jeździmy również w Pruszkowie, Legionowie. Teraz dochodzi nam również Nowy Dwór Mazowiecki. Ale warszawskie trasy głównie są, znaczy zawsze są spod pomnika Kopernika.
3: I zawsze przebiegają podobnie, czy są różnice?
4: W trasach jest różnica, bo jak mamy różny poziom trudności, tak musimy dobrać trasę.
3: Tymi samymi ulicami zawsze jedzie poziom pierwszy, czy zmieniacie?
4: Zawsze są zmieniane trasy, nigdy nie jedziemy dwa razy tą samą trasą w jednym sezonie.
3: Ale może się zdarzyć tak, że w zeszłym roku mogłem jechać już tą trasą, tak?
4: Wydaje mi się, że nie. Na pewno w sezonie tego nie ma, że się powtarzają.
3: Wyjeżdżacie też poza Warszawę, czyli jesteście tam w Pruszkowie, Legionowie i tak dalej. Skąd pomysł na to, żeby w ogóle też wyjechać poza Warszawę? To znaczy, żeby czy tam zebrała się jakaś grupa? Jak to wyglądało, że wyjechaliście poza Warszawę?
4: Generalnie głównie inicjatywa wyjazdu po Warszawę wyszło spoza miast bezpośrednio, czyli na przykład ze strony Pruszkowa z prośbą o to organizację przejazdów i my po prostu przyjmujemy te przejazdy, organizujemy i widzimy, że tam też jest społeczność, która chce jeździć, więc tam głównie organizujemy te prostsze poziomy właśnie na poziomie pierwszym, taki stricte dedykowany, tak jak wcześniej mówiłam, dla tych bardziej podstawowych osób.
3: Te przejazdy na przykład w Pruszkowie czy w Legionowie, czym one się różnią od tych warszawskich? Czy one różnią się tylko trasą i miejscem, czy czymś jeszcze?
4: Trasą i miejscem głównie. Myślę, że tak, bo są organizowane na tej samej zasadzie, co u nas, tylko po prostu w innym mieście.
3: Każdy night skating ma swój jakiś motyw przewodni, prawda? Możemy uchylić rąbka tajemnicy naszym słuchaczom. Jaki motyw przewodni będzie na tym rozpoczęciu sezonu?
4: Pierwszy poziom nie ma de facto motywu. Jest po prostu inauguracją, rozpoczęciem sezonu, abyśmy się wspólnie bawili przy dobrej muzyce właśnie Radia SK, żebyśmy mogli rozpocząć ten sezon rolkowy tak w pełni i żeby było fajnie, ale mogę nakreślić, że w czerwcu nas czeka naprawdę fajny przejazd.
3: To znaczy?
4: W czerwcu będzie przejazd. Śledźcie po prostu nasze wydarzenia, nasz Facebook, Instagram i tam naprawdę jest wszystko zawsze z biegiem czasu publikowane. Nie chcę uchylić rąbka, co to może być, ale będzie naprawdę fajnie.
3: Dlaczego w ogóle jest potrzebny ten motyw przewodni?
4: Motyw przewodni jest potrzebny po to, żebyśmy mogli jakoś wspólnie się zgrać tak naprawdę. I jeżeli w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy Ibiza Party, który wybrzmiał naprawdę świetnie, mieliśmy mnóstwo przebrańców, takich dmuchańców, to byłoby ekstra. A biorą się one głównie z tego, że z racji, że to jest, współorganizujemy go wszyscy, mamy również Night Skating Warszawa Team i rozmawiamy z nimi o tym, jakie oni mają pomysły, co by chcieli na przykład z motywów przewodnich i tak zbieramy pomysły, zbieramy sobie od każdego, kto chce się u nas udzielić i tworzymy później z tego taką pulę, z której wybieramy co po prostu będzie.
3: Który z tych motywów przewodni był taki najlepiej zapamiętany też wśród uczestników?
4: No ja myślę, że to był Ibiza Party zdecydowanie, bo później również po odbiorze na Facebooku i Instagramie widziałam, że ludzie bardzo chwalili, żeby to powtórzyć, że to było właśnie bardzo ekstra, że to takie fajne, wakacyjne vibe miało.
3: A w czerwcu będzie jeszcze lepsze.
4: Mam nadzieję, że tak.
3: Night skating, czyli jazda nocą. Dlaczego akurat właśnie nocą?
4: Chcemy uniknąć przede wszystkim tych korków za dnia, bo ludzie jeżdżą z pracy i tak dalej, a jednak od godzina 20:30 to jest taka godzina, gdzie większość osób już jest w domu i jest ten, powiedzmy, spokój na tych ulicach i głównie dlatego, żeby właśnie wieczorem przyjeżdżać i jak się włączy muzykę, włączy się światła, to czuć cały klimat, nie? Warszawy. I o to też chodzi. Żeby móc pojeździć w takim klimacie, niekoniecznie po chodniku, tylko właśnie z nami, przez Warszawę, przez różne dzielnice, przy Pałacu Kultury i żeby trzymać generalnie taki cały vibe tej nocnej przejazdy. Dlatego głównie.
3: Dlaczego warto?
4: Bo jest po prostu fajnie. Nic więcej myślę, że nie trzeba powiedzieć. Łączymy ludzi, łączymy pasję do jazdy na rolkach. Można u nas również jechać na wrotkach. Fajnie jest, nie macie co robić na przykład w sobotę wieczorem, bo teraz wszystkie przejazdy nasze odbywają się w soboty. Mówię tu o Warszawie.
3: To jest zmiana, bo z tego co pamiętam były też piątkowe przejazdy.
4: Czwartki, bardzo długo czwartki. Później zrobiłam ankietę właśnie wśród naszej społeczności i ustaliliśmy wszyscy, zresztą nasza społeczność głównie miała w tym głos, że wolą soboty, więc idąc za głosem społeczności robimy to w sobotę.
3: I to jest taka największa zmiana, która czeka nas też w tym roku?
4: No w tamtym też większość przejazdów była w soboty, chyba tylko w dwa były w czwartki, jak dobrze pamiętam i moim zdaniem to po prostu też lepiej wyszło ze względu na to, że sobota to jednak sobota. Mamy czas, żeby wyjść, nie musimy w niedzielę wstać za bardzo.
3: A jeszcze jakichś zmian spodziewać się w tym roku? Takich, których, nie wiem, nie było w poprzednich latach?
4: Z takich nowości, które zmieniliśmy w tym sezonie, no to odświeżyliśmy internetową naszą stronę i to głównie to, że ludzie mają bardziej spersonalizowaną tą stronę, jest moim zdaniem łatwiejsza, warto na nią zajrzeć, bo było w nią włożone naprawdę bardzo duża ilość pracy, ale to taka główna internetowa tylko zmiana, tak w wydarzeniach to raczej nie.
3: Czyli w wydarzeniach nadal będziemy jeździć nocą na rolkach.
4: Dokładnie.
1: Najbliższy przejazd, przypomnę, w sobotę 27 czerwca pod hasłem Czas na Ibiza Party. Start 20:30 sprzed pomnika Kopernika. Mile widziane przebrania, kolorowe i wakacyjne stylówki, neony, kwiaty, hawajskie koszule i błyszczące dodatki. Warszawę Wschodnią czeka duża przebudowa. Zmodernizowane zostaną perony, pojawią się windy i schody ruchome. Także zmiany będą dotyczyć stacji Warszawa Stadion, gdzie pojawi się łącznik kolei z metrem. Szczegóły inwestycji na konferencji prasowej przedstawił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
5: Podpisaliśmy umowę na przebudowę stacji kolejowej Warszawa Wschodnia. Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zmieni się tutaj prawie wszystko. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 600 000 000 zł. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przede wszystkim modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind, będzie wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej, ale wybudujemy także nowy tunel, łącznik, który będzie służył pieszym. Nasza inwestycja także dotyczy miasta w innych części miasta, przede wszystkim stacji Warszawa Stadion. Dzięki naszej inwestycji wreszcie będzie możliwe bezpośrednie połączenie stacji z metrem. Szanowni Państwo, nasza inwestycja rozpoczyna się w tym roku, warta jest ponad 3 miliardy 600 milionów złotych i jej finał zaplanowany jest na rok 2029. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to taki główny etap zamknięcia najbardziej potrzebnych inwestycji.
6: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne. I o to dokładnie chodzi, żeby tworzyć tego typu synergię, żeby stawiać na transport szynowy, dlatego że kolej aglomeracyjna będzie oczywiście używać tych torów i tego dworca i aglomeracja będzie z tego korzystać. To dla nas niesłychanie istotne. To nie tylko pociągi dalekobieżne, w związku z tym bardzo się z tego cieszę. No i jedziemy dalej.
7: O głos proszę Piotra Wyborskiego, prezesa zarządu Polskich Linii Kolejowych.
8: Polskie Linie Kolejowe kontynuują wielką modernizację warszawskiego węzła kolejowego. W ubiegłym roku uruchomiliśmy stację Warszawa Zachodnia. Od wielu miesięcy trwają prace pomiędzy stacją Warszawa Wawer a Otwockiem. Jesteśmy w trakcie, czy kończymy odbiory systemów dynamicznej informacji pasażerskiej na kilkudziesięciu stacjach w obrębie aglomeracji warszawskiej. Podpisaliśmy umowę z firmą Torpol na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Ta modernizacja potrwa do roku 2029. Będzie podzielona na dwie fazy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy wykonawca będzie przygotowywał się do realizacji robót, będzie mobilizował swoje zasoby. Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne. Polskie Linie Kolejowe od wielu miesięcy, od wielu lat przygotowują się do tej modernizacji. Aktualnie kończymy budowę kolejnego przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska. To przejście będzie oddane w ciągu kilku tygodni. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy szybkie prace modernizacyjne na stacji Warszawa Centralna. Myślimy również, prowadzimy prace, aby wybudować przystanek Ulrychów przed rozpoczęciem modernizacji stacji Warszawa Wschodniej. Po roku 2029 planujemy przejście na średnicę warszawską po tym, jak zakończymy pracę na stacji Warszawa Wschodniej.
1: Przed nami sezon wakacyjny, a służby już apelują o rozwagę nad wodą. Na Mazowszu jest 114 tak zwanych czarnych punktów wodnych. Miejsc, w których w przeszłości dochodziło do utonięć. Tylko w ubiegłym roku na terenie województwa życie straciło 30 osób. Samorząd Mazowsza przeznaczył 1 400 000 złotych na wsparcie 15 jednostek WOPR. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu ratowniczego oraz paliwa i wyposażenia potrzebnego podczas akcji na wodzie. O szczegółach mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który podpisał dziś umowy z ratownikami.
9: Szanowni Państwo, jak co roku spotykamy się, żeby rozpocząć, no nazwijmy to akcję letnią, taką prewencyjną akcję letnią dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą. Obserwujemy na szczęście spadek, z tym, że on jest systematyczny, ale jednak niewystarczający spadek utonięć w naszym województwie. Tutaj wyjątkiem niechlubny był 24 rok, w którym nastąpił wzrost tych utonięć. W zeszłym roku tych utonięć było 30 na terenie województwa. To ciągle o 30 za dużo. Taką ciekawą charakterystyką tych utonięć jest to, że dotyczą one głównie mężczyzn. Głównie jest to przedział wiekowy między 30 a 50 lat. No i te utonięcia są przede wszystkim związane z wypoczynkiem nad wodą. I większość utonięć niestety ma miejsce w rzekach mazowieckich. Czyli widzimy tutaj, że to jest połączone właśnie z takim aktywnym wypoczynkiem, z warunkami też atmosferycznymi, no ale też z brakiem przezorności tych osób, które korzystają z kąpieli w sposób nieostrożny. Od 10 lat, jak Państwo wiedzą, prowadzimy akcję czarnych punktów wspólnie z dwiema komendami policji, zarówno stołeczną, jak i wojewódzką. Chodzi o to, żeby w tych miejscach, w których dochodzi do tych tragicznych wydarzeń, umieścić te czarne punkty, po to, żeby no, chociaż przestrzec tych, którzy w tych miejscach chcieliby zażyć kąpieli, że to się może wiązać z niebezpieczeństwem. Mamy w tej chwili 114 takich punktów na terenie województwa mazowieckiego. W samej Warszawie jest ich 26. Odnawiamy je. No, czasami, kiedy dłuższy czas się nic nie dzieje, po kilku latach też usuwamy, czy też lokalne władze poprawią warunki bezpieczeństwa w danym miejscu, to wtedy też nie ma podstaw, żeby taki czarny punkt był. To nasze spotkanie dzisiaj jest też pewnym apelem, proszę Państwa, do społeczeństwa, do ludzi korzystających z uroków lata, żeby jednak byli przyzorni. Ja zawsze też mówię o takim tragicznym efekcie skoków na głowę w nieznanym akwenie, bo często się to kończy złamaniem kręgosłupa i kalectwem na całe życie. I też przed tym przestrzegam. No też jest dobra okazja, żeby podpisać z naszymi służbami ratunkowymi, wodnymi, ochotniczymi pogotowiami ratunkowymi. Mamy takich 15 w województwie umowy. My wspieramy od lat już funkcjonowanie WOPR-ów. I dzisiaj też to wsparcie wynosi od kilkudziesięciu do nawet blisko 100 tysięcy złotych. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 400 000. WOPR-owcy przeznaczają to na bieżące funkcjonowanie, zakup paliwa, ale też doposażenie w odpowiedni sprzęt ratowniczy, czasami nowe silniki do łodzi, no według potrzeb. Jeszcze raz apeluję do wszystkich kąpiących się na Mazowszu, uważajcie na siebie. Naprawdę nie wchodźcie do niebezpiecznej wody, zwłaszcza w miejscach, które są oznaczone czarnymi punktami.
10: Robert Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Wiązkie Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od kilku lat, w zasadzie od samego początku, otrzymujemy wsparcie z urzędów, w tym od marszałka. Te pieniądze są niezbędne. Niezbędne do tego, żeby naprawić nasz sprzęt, żeby dokupować nowy, żeby do tego nowego i starego wlewać paliwo, a przede wszystkim po to, żeby mieć jakieś fundusze na wynagrodzenie ratowników. To, że w nazwie mamy ochotnicze, to my ochotniczo przychodzimy do pracy i musicie Państwo nam uwierzyć, że większość czasu w naszej bazie spędzamy ochotniczo. Nie zawodowo, tylko ochotniczo. No tak ze swojej strony, jak się spotykamy z ludźmi na wodzie, to mogę Państwu powiedzieć, że ludzie żyją w przekonaniu, że my ze Skarbu Państwa po prostu mamy stałe dofinansowanie w postaci, nie wiem, 1 000 000 zł. No i sobie pływacie. W zasadzie to powinniście wszystko robić za darmo. No a tak nie jest. Wiecie Państwo, tutaj dużo powiedziane było o edukacji młodzieży. My od 14 lat w Legionowskim WOPR prowadzimy tak zwaną młodzieżową grupę ratownictwa wodnego, w której zrzeszamy młodzież od 15 do 18 roku życia po to, żeby im w pierwszym roku doprowadzić do tego, że zdobyli uprawnienia sternika motorowodnego. W następnym roku, czyli wtedy, kiedy będą mieli już te skończone 17 lat, że przystąpili do egzaminu, do szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i w wieku 18 lat, żeby zdobyli gdzieś uprawnienie ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Robimy to pro bono. Instruktorzy, wycieczki, wizyty na pływalniach, wizyty na budowlach hydrotechnicznych. Często posiłki. No teraz na koniec czerwca robimy dla młodzieży obóz letni, który będzie trwał blisko tydzień będzie trwał u nas w bazie. No i na to wszystko potrzebujemy pieniędzy. No tak, czy nie da się wszystkiego wyprosić u nawet najlepszych darczyńców.
11: Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. Od wielu lat razem z polską policją i z WOPR-ami prowadzimy akcję Czarne Punkty. To ważne, bo po pierwsze miejsce oznaczone odpowiada nam, że to jest miejsce niebezpieczne i nie należy się w tym miejscu kąpać. I też podnosi świadomość, tak, że nie każdy brzeg, który nawet jest dobrze można na nim zejść, że to jest bezpieczne dla nas. Szczególnie tam, gdzie są rzeki rwące, też możemy nawet blisko samego brzegu już też mieć niestety taką trudną sytuację, gdzie będzie wir. Także naprawdę te punkty czarne są oznaczone po to, żeby tam w tych miejscach absolutnie nie wchodzić. W tej chwili mamy 114 oznaczonych czarnych punktów. One przynoszą też bardzo fajne efekty, dlatego podpowiadamy, ale też przede wszystkim ta edukacja, która jest prowadzona dla osób oznaczeniem tych miejsc, też wskazuje na to, że jest niebezpiecznie i ludzie najczęściej już nie wchodzą w tych miejscach. Marzy nam się oczywiście, żeby nie dochodziło w ogóle do zdarzeń tragicznych na Mazowszu. Stąd ta akcja prowadzona jest od wielu lat. To ma na celu profilaktykę i edukację, ale także interwencje, jeżeli chodzi o służby i policji, i WOPR-y. Wskazane miejsca, które są niebezpieczne i są oznaczone, tam przebiega także interwencja, jeśli ktoś próbuje wchodzić w te miejsca. Zdarza się oczywiście, że coraz częściej już są organizowane plaże publiczne, szczególnie nad brzegami, tam gdzie jest lokalizacja z dostępem, gminy się decydują na to, żeby stworzyć publiczne plaże, więc generalnie te punkty czarne, jeżeli tam się nikt nie utopi przez jakiś czas, są zabierane. No, chcemy, żeby te też bezpieczne plaże były dla mieszkańców, dlatego też podnieśliśmy kwotę finansowania dla WOPR-ów, żeby mogli więcej godzin spędzić na wodzie, żeby zacząć już od maja do października mieć możliwość dyżurowania, dlatego że pamiętajmy, że WOPR dyżurują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, więc to nie jest praca 8-godzinna, tylko dyżur 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Są też wysokie koszty i paliwa, i osobowe, ale także sprzętu specjalistycznego. No mamy to szczęście na Mazowszu, że nasze WOPR-y się ciągle rozwijają, że chcą być bardziej profesjonalni, więc też wyszukują sprzęty, które pozwolą im wykonywać trudniejsze technicznie czynności, ale przy mniejszym wysiłku, więc też poszukują takich sprzęty, które będą, chociażby zmiana bojek na bojki nowoczesne, które są lekkie, też one się same rozkładają, więc to też generuje mniej wysiłku fizycznego dla samych ratowników. No i oczywiście no, cieszmy się tym, że mamy wspaniałych WOPR-owców i policję rzeczną, która zna się na fachu, jest skuteczna i przede wszystkim już, ja tu dzisiaj mówiłam o Jeziorze Zegrzyńskim, gdzie doświadczyliśmy dużo zdarzeń niebezpiecznych, a skutery, które kupiliśmy rok temu jako samorząd województwa mazowieckiego dla policji, przynoszą efekty, jest spokojnie, jest bezpiecznie i także o to nam chodzi.
1: Trwa wielki remont w Alejach Jerozolimskich. Do sierpnia tramwaje nie pojadą w obu kierunkach między placem Narutowicza a rondem Wiatraczna.
3: Ostatni taki remont w Alejach Jerozolimskich był przeprowadzony 30 lat temu. Tramwaje nie jeżdżą teraz w obu kierunkach na odcinku plac Narutowicza a rondo Wiatraczna. Remont zaplanowano na 2 miesiące. Na trasie jeździ zastępcza linia Z9 w godzinach szczytu nawet co 2 minuty. Utrudnienia bardzo duże, mówią mi pasażerowie, ale jednocześnie w większości podchodzą do tematu wyrozumiale.
12: Jak sytuacja w Alejach Jerozolimskich bez tramwajów?
13: O, nie, jest bardzo dużo osób jadących autobusami. To tylko tyle. I jakieś zastępcze są. My czekamy dosyć długo, ale nie zauważyłam większego jakiegoś takiego utrudnienia.
12: Ale tramwajem byłoby pewnie trochę szybciej.
13: A, to zdecydowanie, bo nie stałby w korkach.
12: Trudniej przez te utrudnienia, jakie są teraz w tramwajach?
14: No, trudniej.
12: Dłużej się jedzie?
14: Dłużej się jedzie i trzeba wiedzieć, gdzie przystanki. Na placu Narutowicza myślałam, że tam jest przystanek, a przeniesiony jest to, tam powinna być informacja, że tam jest pętla.
12: A nie ma takiej informacji?
14: Nie ma takiej informacji. I pan motorniczy powiedział, że trzeba tu przejść, no i można jechać dalej.
12: Sporo przesiadek?
14: No jest sporo przesiadek, dużo jest, duże utrudnienie, no ale coś trzeba kiedyś zrobić. No,
12: długo to będzie trwać, bo nawet 2 miesiące.
14: No długo, tak. Tak jak na Grójeckiej, to już prawie pół roku trwa. No ale utrudnienia do przeżycia.
12: Ile zazwyczaj zajmowała pani podróż?
14: No 10-15 minut, zależy w którą stronę jechałam.
12: A teraz?
14: No teraz do pół godziny, do godziny, to zależy, przesiadki są z tramwaju do autobusu i odwrotnie, także dłużej się jedzie, na pewno.
12: Bez tramwaju trudniej, prawda?
15: jestem spóźniony do pracy, się spieszę sobie.
12: To jest przez to, że nie ma tramwajów?
15: Po części tak. Wsiadłem w siódemkę na wschodnim, no niestety przez książkę się trochę zaczytałem, więc musiałem przejść na autobus. Czy takie zamieszanie delikatne, jestem spóźniony już, bo na 10 godzinę do pracy.
12: Trudniej bez tych tramwajów?
15: Troszkę tak.
12: Wolniej też?
15: No automatycznie, jeżeli trzeba się przesiadać, a nie daj Boże, jeżeli się jeszcze przeoczy i się gdzieś dojedzie nie w tę stronę, co trzeba, to troszkę można się gdzieś spóźnić.
12: Dużo trudniej przez to, że te tramwaje tak w skróconej formie jeżdżą?
11: Nie jest źle. Nie ma co narzekać, wie pan. Jednak jak robią, to znaczy, że jest taka potrzeba, a bezpieczeństwo to jest jednak najważniejsze. A tu są zastępcze autobusy, także damy radę.
12: Wystarczy tych zastępczego autobusu?
11: Ja myślę, że tak. Że jak teraz będą wakacje, także mniej ten ruch będzie. Także myślę, że będzie dobrze.
12: Długo te utrudnienia, bo 2 miesiące.
11: No trochę tak, no ale mówię, wakacje są, będzie urlopy.
12: Nie ma co narzekać.
11: Nie ma co narzekać.
12: Spore utrudnienia z tymi tramwajami, prawda?
16: Oj, panie, bajzel jest. Jestem warszawiakiem urodzonym, nigdy takiego bajzlu nie było jak teraz. Nie chce mi się gadać nawet, naprawdę. Bo to jest po prostu szkoda słów na to, co się dzieje w Warszawie. Tragedia, no nic więcej, nic dodać, nic ująć, no. Nie mam o czym mówić, proszę pana. No żyję tutaj 70 lat prawie, nigdy nie było takiego bajzlu. No nigdy.
12: Ale to jest przez kumul...
16: Dramat z parkingami, dramat z korkami, dramat ze wszystkim. No niech pan zobaczy, co się dzieje.
12: No pan.
16: Arteria, główna arteria warszawska. Znaczy, to jest skandal. No.
12: Spore utrudnienia z tymi tramwajami, prawda?
17: Trochę tak, ale spodziewałam się tego, więc jest okej.
12: Okay. Dużo dłużej się jedzie?
17: No w moim przypadku nie, bo jeszcze jeden przystanek tylko miałam jechać, więc dla mnie to jest tylko 5 minut piechotą. Także nie, a poza tym dobrze, że jest remont.
12: Czemu dobrze?
17: No nie wiem, w sensie liczyła też, że będzie tutaj zielone torowisko i że tramwaje przyspieszą po prostu, no bo to torowisko wygląda źle tutaj na Alejach Jerozolimskich.
12: Widać to było, że trzeba remontu?
17: Moim zdaniem tak, chociaż no nie jestem ekspertem z tej dziedziny, także tak. No ale generalnie dobrze, że będzie remont. Uważam, że też wakacje to jest dobry okres, ponieważ ani studenci, ani uczniowie nie chodzą do szkoły i na uczelnię, więc no po prostu dla mniejszej ilości osób to będą utrudnienia.
12: No właśnie te utrudnienia dość długo potrwają, bo aż 2 miesiące.
17: No okej, ale jeżeli trzeba zrobić remont, no to trzeba to przeboleć, że tak powiem, moim zdaniem. No w takim przypadku, jeżeli byśmy chcieli nie mieć utrudnień, to trzeba byłoby niczego nie remontować po prostu.
12: Spore utrudnienia przez te tramwaje, prawda?
18: No wie pan, trzeba to trzeba.
12: Dużo dłużej pani jedzie teraz?
18: No trochę dłużej, z 15 minut.
12: Bo normalnie ile pani zajmował dojazd?
18: Ja z Bemowa jadę, to tak około godziny.
12: A teraz?
18: No to teraz trochę dłużej, bo nie wiem, czy się nawet wyrobię, bo jadę na masaż.
12: Sporo przesiadek jest, prawda?
18: No ja tak, 184 metro i teraz tutaj wysiadłam z 22 i teraz prawdopodobnie w to wejdę.
12: Utrudnienia tramwajowe spore, prawda?
19: No niestety, już kolejna przebudowa w Warszawie.
12: Dużo dłużej zajmuje pani dojazd przez te utrudnienia?
19: Ciężko mi powiedzieć, bo dzisiaj musiałam akurat być w tej okolicy, więc nie jechałam dalej, ale no chwilę dłużej tak, bo ja wcześniej miałam utrudnienia związane z przebudową między Okopową a Rondem Daszyńskiego. No to było mocne utrudnienie. Rok temu na Grójeckiej.
12: A teraz Aleje Jerozolimskie.
19: Teraz Aleje Jerozolimskie, więc jest... No... Ale można poznać lepiej Warszawę.
12: Sporo przesiadek?
19: No, jak musiałam jechać na Ochotę z Woli przy remoncie na Okopowej, to musiałam 3 lub 4 razy się przesiadać, żeby w miarę zdążyć na zajęcia. A teraz dzisiaj akurat nie, bo musiałam być w tej okolicy.
12: Ta zastępcza komunikacja dobrze zorganizowana? Jak to pani ocenia?
19: Jeżeli chodzi o autobusy zastępcze, one jeżdżą dość często. Nie miałam nigdy tak, że ten odstęp był tak długi, że się zastanawiałam, co dalej. Więc uważam, nie, komunikacja zastępcza jest dobrze zorganizowana.
12: Spore utrudnienia tramwajowe, prawda?
20: No tak, ale pierwszy raz jadę tędy i nie wiedziałam, że coś takiego jest.
12: Przesiadka zaskoczeniem?
20: Zaskoczeniem, ale nie ma problemu, są inne możliwości dojazdu, także żeby było lepiej, musi być najpierw gorzej.
12: Dość długo będą...
20: Nie da się inaczej.
12: Dość długo będą trwać te utrudnienia, bo aż 2 miesiące.
20: No to nic, jest okres wakacyjny, więc... Będzie mniejszy ruch w stolicy.
12: I trzeba się przestawić troszkę.
20: Trzeba się przestawić i przyzwyczaić do tego, że będzie kiedyś lepiej.
12: Jak wygląda sytuacja z utrudnieniami w tramwajach?
21: No to jest moje pierwsze zetknięcie się z utrudnieniem, bo to nie jest moja droga do domu i z powrotem. No byłam zaskoczona i martwię się, że nie zdążę tam, gdzie muszę dojechać. No ale mam wrażenie, że w ogóle Warszawa jest rozkopana i są utrudnienia ogromne. i dobrze byłoby, żeby to się już skończyło, także jest to uciążliwość.
3: Jak zaznacza spółka Tramwaje Warszawskie, remontu nie można było już odwlekać, bo wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o konieczności naprawy systemu dylatacji wiaduktu i mostu poniatowskiego. Przez to, a także przez bardzo duże zużycie torów, na odcinku tramwaje musiały jeździć tu znacznie wolniej niż na innych trasach. W czasie remontu dwa razy ruch na szynach zostanie wstrzymany też na Marszałkowskiej ze względu na wymianę rozjazdów na rondzie Dmowskiego. Pierwsze wyłączenie w weekend 13-14 czerwca. Po remoncie w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego mają zniknąć ograniczenia prędkości dla tramwajów.
1: Co na to pasażerowie? Sprawdzał Jakub Krzyżak.
0: Kultura. Zapraszam, Anna Łobocka. Kiedyś było oddzielnym miastem, nieco ponad 100 lat temu połączyło się z Krakowem, a dziś jest jedną z najbardziej znanych dzielnic. Chodzi o Podgórze, obszar pełen legendarnych opowieści, wielu odkryć, ale i miejsce dotknięte przez wojnę. Historię tego dawnego miasta poznacie w muzeum przy ulicy Limanowskiego. Nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska odwiedziła stałą wystawę zatytułowaną Miasto pod kopcem Kraka.
2: Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, edukator. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że to nie jest tak, że Podgórze w pewnym momencie nagle się pojawiło. Chociażby dlatego, że najstarszy zabytkowy obiekt, jaki znajduje się na terenie całego Krakowa, znajduje się właśnie w Podgórzu. Jest to tak zwany kopiec Krakusa, który pochodzi z czasów pogańskich, takich tuż przedchrześcijańskich. I chociaż legenda wiąże go bezpośrednio z założycielem Krakowa, to jednak sam kopiec znalazł się po drugiej stronie Wisły. Natomiast to Podgórze, które najbardziej kojarzymy, czyli to, które kiedyś było miastem, pojawia się w wyniku pierwszego rozbioru Polski, kiedy Austria zajmuje część Rzeczpospolitej aż po dzisiejszą Wisłę. No i trochę z konieczności musi tutaj powstać jakieś miasto, początkowo planowane w innym miejscu, o innym kształcie, a ostatecznie wyrosłe z takiego istniejącego już przedmościa kazimierskiego i w 1784 roku cesarz austriacki Józef II wynosi Podgórze do rangi królewskiego wolnego miasta.
22: To faktycznie funkcjonowało jako osobne miasto? Podgórze miało jakieś swoje urzędy, swoje instytucje? Jak to funkcjonowanie historycznie wyglądało?
23: Oczywiście, że tak. Podgórze było jak najbardziej osobnym miastem, wolnym królewskim miastem Podgórze.
24: Melania Tutak, kierownik Muzeum Podgórza.
23: Cesarz Józef II Habsburg, nadając miastu prawa, obowiązki, przywileje, pozostawił, jak mówi dokument, przy obecnym nazwisku, czyli fakt jest taki, że Podgórze nazywało się już wcześniej Podgórzem. Mówimy o tym, że nazywało się Submonte od XV wieku, czyli miasto pod górą, czyli miasto tuż obok kamieniołomów, wapienia, które nazywane były górami, stąd mamy górników. Nie dlatego, że pracują na górach, ale obok gór, czyli obok kopalni, tutaj akurat obok kamieniołomów. Miasto miało oczywiście osobne urzędy. Cesarz Józef II Habsburg w tym swoim uniwersale, w tym dokumencie obiecał Podgórzu i magistrat, i szkołę, i kościół. I oczywiście dotrzymał słowa, trwało to trochę. Nawet Podgórze otrzymało herb, na który się nie zgodziło. Tutaj w muzeum pokazujemy ten pierwszy herb Podgórza, bo to jest w ogóle miasto, które na wiele rzeczy się nie zgadzało, albo na wiele rzeczy się zgadzało, albo wiele rzeczy robiło po swojemu. Dlatego miało nie tylko jeden, ale dwa herby, dwa albo nawet trzy rynki, dwa albo nawet trzy magistraty i bardzo wiele szkół i bardzo wiele różnych innych rzeczy w podwójnej albo większej liczbie. Funkcjonowało sobie całkiem sprawnie aż do 1915 roku. Nie chciało połączenia z Krakowem, ale Kraków bardzo chciał połączyć się z Podgórzem jako z takim miastem, które osiągnęło sukces gospodarczy i które wzmocniłoby Kraków, a również całą Polskę przyszłą w tej walce o odzyskanie niepodległości. Proszono Podgórze o to, Podgórze uległo, to była bardzo długa historia, trwająca ponad dekadę takich rozmów, negocjacji, zrywanych, ponawianych. W 1915 roku zakończyła się ta osobna miejscowość Podgórza.
22: Zacznijmy ten nasz spacer po wystawie, bo faktycznie ten 1915 rok był takim przełomem. Kraków łączy się z Podgórzem, no ale wasza wystawa opowiada tak naprawdę historię no jeszcze wcześniejszą, tak? Od samego początku, aż przez to połączenie. Myślę, że też do współczesności.
23: Chcieliśmy zbudować wystawę tak, aby każdemu, kto tutaj do nas przyjdzie, kto nie zna Podgórza, albo kto je zna, ale chciałby pogłębić swoją wiedzę, aby każdy był usatysfakcjonowany. W związku z tym podzieliliśmy ją na kilka takich części, które łączą się z jakimiś okresami w życiu tego miasta. I zaczynamy od takiego właściwie najdawniejszych czasów, czyli cofamy się, zaczynamy od linii czasu, która wyznacza nam punkt początkowy, a jest to dla nas 2018 rok, czyli otwarcie Muzeum Podgórza. Trochę zrobiliśmy takiego psikusa, zaczynamy od niejakiego końca, a tak naprawdę naszego początku. I cofamy się aż do tych czasów związanych z budową, z sypaniem kopca właściwie, bo kopiec Kraka jest najstarszą budowlą wzniesioną ręką ludzką na terenie Krakowa. Jest związany z mitem założycielskim Krakowa. Mityczna mogiła mitycznego księcia Kraka, usypana w VII wieku, rozpalała wyobraźnię wszystkich krakowian aż do lat 20. XX wieku, kiedy to rozkopano i się wszyscy rozczarowali, bo księcia Kraka nie było. My tu zadajemy pytanie naszym młodym zwiedzającym, no był czy nie był, jak go wykopano, jak kopano, jak rozkopano kopiec, no był książę Krak czy nie? To wszyscy mówią, no był, no tak, nie był, no tak, dlaczego nie był, dlaczego był? I okazuje się, dlaczego go tam nie było i co to oznaczało, i o tym się Państwo dowiecie, jak przyjdziecie do nas. Zapraszamy serdecznie. Natomiast oczywiście w tej części najstarszej opowiadamy o tym, że Kraków był budowany z wapienia, który był wydobywany tutaj w Podgórzu, krzemień, który był używany do pistoletów.

0: Do dziś dnia na wzgórzu nad Podgórzem. To jest najstarszy budynek, jaki znajduje się na terenie Podgórza. Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku, jego najstarsza część. Ta forma, którą widzimy dzisiaj, to już jest jego forma gotycka, XIV-wieczna. Natomiast najprawdopodobniej pojawił się on trochę w kontrze do kopca Kraka i do rękawki pogańskiej, która się na nim odbywała, ponieważ rękawka odpowiada czemuś, co nazywamy dziadami wiosennymi, a święto świętego Benedykta przypadało na 21 marca, w związku z czym mniej więcej na podobny okres i po prostu, żeby tą ludność, która coś w tym okresie potrzebowała ze sobą zrobić, na to, żeby ich odciągnąć od tych wierzeń pogańskich, Kościół starał się zastąpić to swoją tradycją i z tym prawdopodobnie wiąże się powstanie właśnie kościółka świętego Benedykta, który zresztą bardzo długo miał tutaj dla tego rejonu pełnił ważną rolę. Zresztą w początkach miasta Podgórze, już w końcu XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było podgórskiej parafii, to tutaj odbywały się nabożeństwa, jak również wiemy, że na tym cmentarzyku, który był dookoła kościółka świętego Benedykta, pod koniec XVIII wieku również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
1: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza. Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej tradycji, kultywowanej do dzisiaj, czyli rękawki, związanej z kopcem Kraka, o bardzo starym rodowodzie jeszcze średniowiecznym, która wywodzi się, już nie mówiąc o legendzie, oczywiście o sypaniu kopca Kraka i noszeniu ziemi w rękawach, co oczywiście jest już późniejszym wymysłem. Prawdopodobnie nazwa rękawka, bo tak nazywano kiedyś kopiec, pochodzi od słowiańskiego słowa, czy z cerkiewnego języka rakew, rakwa, oznaczającego trumnę, mogiłę, grób. No i tutaj mamy trochę takie nawiązanie do tego domniemanego pochówku króla Kraka. Niemniej jednak rękawka była świętowana zawsze w okresie wielkanocnym. Początkowo faktycznie dzielono się tutaj jedzeniem czy monetami, stąd w kopcu Kraka w czasie wykopalisk odnaleziono dużą ilość monet. Natomiast później przerodziło się to w formę festynu, już w okresie międzywojennym. I dzisiaj kultywowana jest rękawka. W drugi dzień po Wielkanocy można przyjść na festyn, zobaczyć walki rycerskie, jakieś koncerty, kupić sobie różne takie średniowieczne akcesoria, więc to jest też fenomen pewien nasz podgórski, że tradycja przez kilkaset lat jest kultywowana praktycznie niezmiennie. No i oczywiście pan Twardowski, nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ troszeczkę tutaj jesteśmy w kontrze do Krakowa i kłócimy się, czyj jest pan Twardowski. Postać, którego prawdziwości nie udowodnimy nigdy, ale prawdopodobnie ktoś taki musiał istnieć. Jest wspomniany w dokumentach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Akademii Krakowskiej prawdopodobnie studiował. Alchemik, mag być może. Człowiek poszukujący prawdy, wiedzy. No i ponieważ w Krakowie nie można było nauczać alchemii i właśnie tych sztuk magicznych, więc tradycja mówi, że swoją pracownię miał na podgórskich Krzemionkach na terenie dzisiejszego Parku Bednarskiego i tam część tego parku do dzisiaj nazywa się Szkołą Twardowskiego. Miał tutaj mieć szkołę magii, więc proszę Państwa, w Podgórzu była prawdziwa szkoła magii i alchemii. Twardowski mógł obserwacje swoje astronomiczne prowadzić na kopcu Kraka, bo i takie są elementy podania. Ponoć to właśnie tutaj wezwał diabła. Stąd został, niektórzy mówią, również porwany do piekła. Nie wszystkie legendy mówią o karczmie Rzym, niektóre właśnie wiążą to wydarzenie z Podgórzem. Także to jest też taka postać dość dla nas istotna.
2: Przejdźmy dalej do kolejnych spotkań z historią, a tych pewnie jeszcze tutaj trochę mamy.
3: takim skokiem, dość dużym susem nawet powiedziałabym, przenosimy się w okres pierwszego rozbioru Polski, bo tak naprawdę historia miasta Podgórza wiąże się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii Polski, bezpośrednio z pierwszym rozbiorem. Pod naszymi stopami znajduje się taka dość duża mapa Galicji, czyli tej nowej dzielnicy, właściwie nowego obszaru, który zyskali Habsburgowie, którego nie chcieli, a

0: który otrzymali w wyniku tych procesów historycznych związanych też właśnie z pierwszym rozbiorem. To jest początek historii Podgórza. Wchodzimy po takim bardzo dziwnym rodzaju nawierzchni, który ma imitować ten pierwszy moment, te pierwsze lata, pierwsze dziesięciolecia istnienia miasta, czyli po prostu niewybrukowane ulice. Wszystkie linie, które tutaj widzimy, pokazują nam, skąd przybywają do nas przybysze. Wita nas kufer, który rzeczywiście jest kufrem rodziny podgórskiej, która przybyła tutaj akurat ze Stanów Zjednoczonych. I wita nas wielki napis, skąd przybywasz, bo każdy, kto tutaj przybywa, jest potencjalnym podgórzaninem. Tak każdego traktujemy, dlatego witamy go takim napisem, bo jesteśmy ciekawi, skąd do nas przybył. W tej części też możemy zobaczyć pierwszy herb miasta Podgórza.
1: To było miasto takie bardzo galicyjskie, czyli mieszanka kulturowa tych przybyszów, którzy się w większości kolonizowali oczywiście, ale nie przyjeżdżali z tych swoich miejsc w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Austrii. Przywozili własne tradycje, zostawali przy swoich nazwiskach, mieli często różną religię i żyli wszyscy razem. Nie mamy tutaj dzielnicy żydowskiej osobno, wiemy o tym, że ortodoksyjni Żydzi i chrześcijanie mieszkali w tej samej kamienicy, tylko na przykład na różnych piętrach. Panowała tutaj naprawdę tolerancja, uzupełniali się wszyscy nawzajem, no i budowali razem to miasto.
2: To powiedzmy w takim razie o artefaktach, bo mamy sporo dokumentów, jakieś pieczęci, no i wspomnieliśmy o herbie.
1: Tak, znaczy mamy tutaj dwa dokumenty nadania herbu. Tutaj już mówiliśmy o tym, że Podgórze się nie zgodziło na pierwszy herb i możemy zobaczyć, jak ten herb wyglądał. I faktycznie nie miał wiele wspólnego z tym, jak sobie wyobrażamy to nowe miasto. On jest taki bardzo klasyczny, przypominający nieco Kraków, krakowski herb, i to miało być tym zarzutem przeciwko tej właśnie, temu znakowi graficznemu. No, jest to po prostu jakiś tam średniowieczny fragment murów z basztami. Legenda miejska mówi, że Podgórzanie się na ten herb nie zgodzili. W związku z tym Franciszek I w 1808 roku wydał drugi dokument i nadał kolejny herb miastu Podgórze. No i tutaj już nie było co zrobić, trzeba było przyjąć, chociaż przez dziesiątki lat wokół tego herbu rosły bardzo liczne kontrowersje. Widzimy na nim nagiego mężczyznę, który siedzi nad brzegiem rzeki z dwoma słupami. No i w tle jest panorama miasta Podgórza z kopcem. Oczywiście jest kościółkiem świętego Benedykta. Dopiero ostatnio badacze odkryli, że tym nagim mężczyzną jest Herkules. I tutaj nawiązywali Habsburgowie do tego mitu herkuleńskiego, do którego bardzo często się odnosili. No ale nie zmienia to faktu, że postać nagiego mężczyzny budziła konsternację, a ponieważ musiała być na wszystkich miejskich budynkach, na pieczęciach. No więc pojawiał się pewien zgrzyt. Co ciekawe, ponieważ nie wiedziano, kim jest ten mężczyzna, to na różnych wariantach herbu on ma różne rzeczy w rękach. Normalnie powinien trzymać taki kij pielgrzymi, podróżniczy, a miewa wiosło, miewa pastorał, więc tutaj bardzo różne wersje tego herbu się pojawiają.
3: Mamy drugą połowę XIX wieku i siłą rzeczy dochodzi do rewolucji przemysłowej. W kraju Habsburgów był to problem, ponieważ generalnie rzecz biorąc tych dużych imperiów na terenie Europy, to austriackie było najbardziej zacofane. I tu mieliśmy zdecydowanie najsłabszy przemysł, a że Galicja była tą najbiedniejszą częścią Austro-Węgier, no to tutaj ta sytuacja też nie wyglądała zbyt dobrze. I właśnie takim wyjątkiem na tym tle jest Podgórze, które z jednej strony oczywiście znajdowało się w świetnym miejscu, ponieważ można było tutaj wydobywać kamień wapienny, co działo się już od średniowiecza. Z tym jest związane największe tego typu przedsiębiorstwo na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli tak zwany Liban, a w rzeczywistości kamieniołom Józefa Libana i Maksymiliana Ehrenpreisa, ale też wapienniki, które należały do miasta. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład dzisiejszy park imienia Wojciecha Bednarskiego znajduje się w dawnym kamieniołomie, bo tych łomów, jak się wówczas mówiło, było tutaj bardzo dużo. Drugim takim surowcem, z którego bardzo chętnie korzystano, była glina, której tutaj było w okolicy bardzo dużo, w związku z czym po tej stronie Wisły powstawało bardzo dużo cegielni i wytwórni dachówek oraz kaflarni. I najlepszym tego przykładem jest fabryka rodziny Baruchów, która sama co prawda mieściła się w Łagiewnikach, już koło Podgórza, ale Baruchowie to była jak najbardziej podgórska rodzina. Natomiast obok tego mieliśmy na przykład dużo fabryk, które zajmowały się produkcją metalową i to zarówno wyrobami platerowymi, jak mamy tutaj w Gablocie, jak i na przykład odlewami budowlanymi. Pierwsza w rejonie Krakowa fabryka gwoździ mieściła się na podgórskim Zabłociu, ale żeby nie było wszystko, żeby się wszystko nie kręciło dookoła budowlanki, to mieliśmy tutaj również bardzo liczne fabryki czekolady.
1: Podgórze było pierwsze w wielu rzeczach, chociażby po kwestii prądu elektrycznego, bo przecież pierwsze elektrownie na terenie Krakowa, to też jest Podgórze, 1900 rok, zapłonęły pierwsze latarnie elektryczne na rynku podgórskim.
4: Pokazujemy urocze też drobiazgi, jakimi są karneciki balowe. Podgórze nie miało teatru, miał za to budynek Sokoła, w którym odbywały się bale charytatywne, różnego rodzaju imprezy kulturalne, bo to jest takie właściwie centrum kultury dla Podgórza i w tym właśnie Sokole odbywały się m.in. bale na rzecz albo ochronki, albo na rzecz gimnazjum. Zazwyczaj to były bale charytatywne, ale z jakimś takim biglem, czyli z tematem. Albo był to bal na rzecz ochronki, czyli panie przybywające na bal miały karneciki w kształcie takiego biretu albo teczuszki gimnazjalisty. Tych imprez, tych wydarzeń było bardzo wiele. W tej naszej małej Gablotce, którą tutaj pokazujemy, są bale z różnych miejsc w Krakowie i w Podgórzu również. Zawsze wszyscy młodzi ludzie są niezwykle zaskoczeni, na czym polegał taki bal z karnecikami, bo do każdego karnetu mamy dołączony miniaturowy ołóweczek, na którym pani zapisywała sobie, że o 17 tańczyła kadryla albo poloneza z którymś panem. Nie można było tak po prostu przyjść i poprosić kogoś do tańca, trzeba było się zapisać w kolejce. Natomiast no, chwalimy się też niezwykłymi postaciami, które budowały to miasto i tymi znanymi, ale również i mniej znanymi, ale znanymi w Podgórzu wcześniej. O tej dojrzałości takiej społecznej Podgórza świadczy to, że w Podgórzu mamy pierwszą kobietę, która nosi tytuł honorowej obywatelki miasta. Taki tytuł otrzymała Agnieszka Jałbrzykowska. To była kobieta, która przez 50 lat prowadziła pensję dla panien. I taki tytuł kobieta w Krakowie otrzymała dopiero 104 lata później i była to Margaret Thatcher.
1: Michalina Mosoczowa, postać bardzo ciekawa, również nauczycielka z wykształcenia, ale też pisarka. Napisała książki dla młodzieży, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Natomiast my pokazujemy chyba najciekawszą jej publikację, czyli Za 1000 lat. I to jest książka fantastyczna, jeden z pierwszych w ogóle polskich książek fantastycznych, która opowiada o tym, jak Kraków będzie wyglądał za 1000 lat. I tam snuje różne fantastyczne wizje. Niektóre się sprawdziły, jak chociażby wideofony czy rozmowy wideo. Natomiast Kraków w jej wizji jest bardzo piękny, bardzo czystym miastem, a wszyscy żyją zdrowo, więc na to jeszcze wciąż czekamy.
4: Przedstawiamy też naszego ulubieńca, czyli Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku, jednego z najpiękniej położonych parków w Krakowie. Nauczyciela, społecznika, ekologa, dzisiaj powiedzielibyśmy takiego partyzanta ogrodowego. Natomiast obok Wojciecha Bednarskiego to postać, która krakowianom, czy nazwisko tej postaci jest znane niemal wszystkim, bo większość krakowian ruchliwe rondo Matecznego przymierza każdego dnia. I to jest Antoni Mateczny, człowiek, który przyjechał tutaj do Podgórza, aby budować kolej, aby budować twierdzę Kraków. Za zarobione pieniądze zakupił parcelę, poszukiwał wody. Nagle z tych poszukiwań okazało się, że wytrysnęła woda o bardzo specyficznym siarkowym zapachu. Woda lecznicza, jak się okazało, po przeprowadzeniu badań, więc tak przedsiębiorczy człowiek buduje zakład kąpielowy, do którego uczęszczają podgórzanie, krakowianie od maja do października. Wyposaża je znakomicie. Ten zakład kąpielowy działa niemal nieprzerwanie, niemal do powiedzmy do II wojny światowej. Później te losy są tego miejsca bardzo trudne, na tyle trudne, że wielu krakowian dziś Mateczny kojarzy tylko z rondem, a nie z postacią Antoniego Matecznego, znakomitego podgórzanina.
5: W tej sali bardzo ważnym tematem jest samo połączenie Podgórza i Krakowa. Tak jak mówiliśmy, przez dekadę Kraków zabiegał o Podgórze. Podgórze nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały. Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy, którym dysponuje, cały ten swój majątek, rozpęd,
4: wrzuci, czy właściwie będzie częścią wielkiej dziury budżetowej, moglibyśmy tak nazwać, Krakowa, tego zacofania krakowskiego, tego, że w Krakowie była węższa ordynacja wyborcza, że były większe podatki. Wszystko, czego się obawiano, było poniekąd prawdą. Miasta jednak połączyły się najpierw w 1913 roku pewnym dokumentem, który podpisały obie rady miasta. Później przez dwa lata procedowane były te dokumenty i 4 lipca 1915 roku na nieistniejącym dzisiaj moście Krakusa oba miasta się połączyły. Znamy jedną, jedyną fotografię z tej uroczystości. Ona jest tutaj prezentowana u nas w muzeum. Jest tłum ludzi na moście. Lato, więc widzimy panów w kapeluszach lub nie. Orkiestry, pięknie udekorowany most, no i wyobrażamy sobie, że była to niezwykle huczna uroczystość, choć znamy tylko jedną fotografię. Musimy pamiętać, że to była wojna, inne rzeczy, inne tematy były ważniejsze pewnie dla prasy w tamtym czasie. Nikt już później po tym akcie połączenia Podgórza i Krakowa nie zajmował się tymi ustaleniami, które poczyniło Kraków i Podgórze między sobą. To było wiele punktów, które mówiło o tym, jakie zobowiązania wobec siebie miasta podejmują. I tak dzisiaj trochę żartujemy na wyrost, że jedynym spełnionym warunkiem połączenia Podgórza i Krakowa jest wybudowany most. Ale oczywiście tych punktów było więcej. Natomiast czy Podgórze straciło na połączeniu? Tak, straciło, wyhamowało swój rozpęd. Dziś współczesnych Podgórzan, jakbyście Państwo zapytali, to na pewno powiedzieli, że to była najgorsza decyzja. To w ogóle absolutnie Podgórze powinno być osobnym miastem, rozwijało się świetnie i tak dalej, ta legenda jest wciąż żywa. Natomiast Podgórze rzeczywiście spłaciło pewien dług albo spełniło pewną obietnicę poczynioną podczas tego połączenia, bo wtedy Franciszek Maryjewski, ostatni burmistrz Podgórza, powiedział bardzo ważne słowa, że ma nadzieję, że ta Wisła, która dotąd dzieliła oba miasta, połączy je w, daj Boże, nowej, niepodległej ojczyźnie. I rzeczywiście się tak stało, bo to właśnie z Podgórza w 1918 roku pod dowództwem Antoniego Stawarza rozpoczęła się akcja wyzwalania Krakowa z rąk zaborców. Nasz budynek brał w tej akcji udział. To wszystko zaczęło się tutaj w Podgórzu. Jest to niezwykle barwna opowieść, którą tutaj prezentujemy. Nieznana, a szkoda, powinna być znana, bo to jest temat na niezły hollywoodzki film. To, co się wtedy stało, jak to się stało, że bez jednego wystrzału, bez jednego aktu przemocy Kraków o godzinie 12 31 października był wolny. Dużo wcześniej niż Warszawa i dzisiaj, dużo wcześniej niż dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. I dochodzimy tą naszą historią do bardzo trudnego momentu, czyli do II wojny światowej. To jest taki moment, w którym zawsze bierzemy głęboki oddech przed oprowadzaniem, bo Podgórze zostało doświadczone podczas II wojny światowej wyjątkowo. Przez istnienie getta, przez istnienie obozu Płaszów, przez istnienie obozu karnego służby budowlanej, Baubinstu, przez istnienie obozu dla jeńców radzieckich i przez istnienie więzienia, o którym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, mianowicie wtedy, kiedy organizowaliśmy tak naprawdę muzeum w tym budynku. To jest też taki moment, w którym tak mówimy, że właściwie Podgórze zakończyło genetycznie swoje istnienie, bo administracyjnie wtedy, w tym 1915 roku, przestało być miastem. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy postanowili na terenie Podgórza założyć getto, musieli wysiedlić duża część Podgórzan. Zostali tutaj zamknięci Żydzi, także podgórscy. W momencie, kiedy zostali wymordowani, ci ludzie, którzy przedtem zostali wypędzeni, właściwie tutaj nie wrócili. Została taka wyrwa genetyczna. To miasto zostało tak zniszczone, naznaczone, napiętnowane istnieniem tych wszystkich straszliwych miejsc kaźni od obozu przez getto po Baudienst. Mamy taką przestrzeń niezwykle plastyczną, która o tym opowiada. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak opowiedzieć o tej traumie. Jest to taka ciemna przestrzeń oddzielona od nas kurtyną splątanej liny, którą można związać ręce, ale można też ratować ludzkie życie. I te małe kubiki, które tutaj widać oświetlone, prezentują po jednym artefakcie, który reprezentuje
0: historia, o której mówiła. Te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy Państwu, jak w soczewce skupiają się w życiorysie jednej bardzo znanej krakowsko-podgórskiej rodziny. I w momencie, kiedy zmarł pan Jerzy Sztur, skontaktowaliśmy się z żoną pana Jerzego Sztura, panią Barbarą, i zdecydowaliśmy, już wcześniej rozmawialiśmy o tym jeszcze, za życia pana Jerzego Sztura z panem Jerzym, że kiedyś powstanie w Podgórzu, w naszym muzeum, takie miejsce poświęcone rodzinie, bo jest to rodzina na wskroś podgórska, która tutaj przybyła w ramach tej fali emigracji, która osiedliła się najpierw w Krakowie, potem przyjechała do Podgórza, żeby dostać ten tak zwany akt swojszczyzny, czyli taką jakby opiekę państwa, aby tutaj mieszkać.
6: Faktycznie ta rodzina, która przyjeżdża tutaj z Austrii, nie mówiąc po polsku, szuka, młode małżeństwo szuka taniego miasta do życia i tutaj Kraków, na początku Kraków staje się takim punktem docelowym. Ostatecznie, ponieważ w Krakowie nie mogą doczekać się przekazania im aktu obywatelstwa, Leopold Sztur zwraca swoje oczy w stronę Podgórzu, tutaj zakłada restaurację i tutaj w 1900 roku otrzymuje poświadczenie swojszczyzny, czyli właśnie staje się obywatelem już pełnoprawnym. Szturowie stają się radnymi miasta, działaczami społecznymi, działaczami politycznymi, wstępują do armii, biorą udział w wyzwaniu Krakowa i Polski, tutaj biorą udział w I i II wojnie światowej. No a cała historia oczywiście kończy się na Jerzym Szturze, który już co prawda w Podgórzu nie mieszka, chociaż tutaj się rodzi, ale on jakby zamyka nam tą całą opowieść i ostatnią częścią wystawy, taką chyba najbardziej prestiżową, są tylko i wyłącznie wybrane nagrody teatralne, filmowe, też takie nagrody takie społeczne dla Człowieka Roku, dla Krakowianina.
2: I powoli kończymy to spotkanie z historią.
0: Podgórze wychodzi z wojny pokiereszowane, może nie zniszczone, ale zapomniane, właściwie wymordowane i wypędzone. Jest takim miastem, które jest miastem bezpańskim. Opuszczone kamienice, opuszczone domy zamieszkują ludzie przypadkowi. Ludzie, którzy tutaj zamieszkali, nie byli związani z architekturą, z osiągnięciami. Też myśleli, że będą tutaj tylko na chwilę. To podobna sytuacja jak na ziemiach odzyskanych, kiedy Polacy, którzy zostali tam przesiedleni, nie wiedzieli, czy za chwilę nie wrócą prawowici właściciele i nie wyrzucą ich z tamtych nieruchomości. Tak samo było tutaj. Ten okres powojenny jest bardzo trudny. Na Podgórze był trochę inny pomysł. Miało tutaj być nowoczesne miasto. Te wszystkie tak zwane rudery, te zniszczone, zaniedbane kamienice miały być wyburzone. Miało to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście tak się nie stało, ale to, jak w jakiej formie zastygło Podgórze, trwało aż niemal do lat 90., a nawet do końca XX i początku XXI wieku. Ta ostatnia część, w której jesteśmy, nazwaliśmy ją sobie czasem Podgórza, bo to jest takie miejsce, w którym najpierw płaczemy nad losem Podgórza, a potem jesteśmy z niej bardzo dumni. Przechodząc przez te magiczne, drewniane drzwi, albo właściwie obok tych drzwi, przechodzimy do zupełnie innej rzeczywistości, do Podgórza, które rozumie swoją historię, które do ludzi, do tkanki społecznej, która czuje tożsamość z tym miastem, a zawdzięcza to bardzo ciężkiej pracy samych sobie. Od działania Stowarzyszenia Podgórze.pl poprzez uświadamianie mieszkańców Podgórza, gdzie żyją, co to jest za miejsce, że tu nie tylko było getto, ale wcześniej coś się tutaj działo. I ta bardzo długo trwająca, niemal dwie dekady praca poskutkowała tym, że Podgórzanie powiedzieli, my chcemy muzeum o sobie, my chcemy się o sobie dowiadywać, chcemy o sobie opowiadać, bo my jesteśmy muzeum, w którym nie tylko my mówimy, ale my słuchamy, tak jak zresztą całe Muzeum Krakowa, i razem z mieszkańcami je tworzymy. I tak mamy zamiar działać do końca. Zresztą to, co Państwo tutaj zobaczycie, w dużej mierze jest darem od naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów, od otoczenia społecznego, od wszystkich ludzi z Podgórza, których historia jest w tym muzeum albo w nim będzie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadłeś.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: schodzę do klubu wolno. Oni się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,